wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

To jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Czwartek, piątek, weekend.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie historycznie, no i oczywiście motoryzacyjnie. Moim gościem jest Tomasz Szczerbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek o motoryzacji. Witam Ciebie serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiali o pierwszym samochodzie, który pojawił się w Warszawie. To, myślę, jest ciekawostka, która powinna zainteresować warszawiaków i miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. W jakich okolicznościach się ten samochód pojawił w stolicy? Bo to było 130 lat temu.
2: Tak, i wydaje mi się, że jest to ważne przez to, że zarysowujemy ten początek w ogóle bytu zwanego motoryzacją. To był pierwszy pojazd z silnikiem, który poruszał się sam. Pojawił się 20 sierpnia 1896 roku, a 5 dni później wyjechał na ulicę, dlatego że przyjechał do Warszawy koleją. Ze stacji kolejowej na ulicę Senatorską, gdzie był warsztat, w którym go trzymano, przewieziono go platformą konną. I 5 dni później Stanisław Grodzki, czy inicjator tego całego przedsięwzięcia, zdecydował, że wyjedzie nim na ulicę. I w dniach właśnie 25, w wydaniach popołudniowych i następnego dnia w dziennikach ukazała się informacja, że taki pojazd wyjechał i opisywano go jako cud, bo bez konia powóz poruszał się sam.
1: Kim był Stanisław Grodzki?
2: O, to bardzo ciekawa postać. To był handlowiec, odziedziczył rodzinną firmę, która się zajmowała sprzedażą narzędzi rolniczych, ale był to wykształcony, światły, wiedział, że trzeba się rozwijać, bywał w świecie, zobaczył, że w zachodniej Europie pojawił się taki byt jak samochód elektryczny i samochód spalinowy, no i wpadł na pomysł, że sprowadzi coś takiego do Polski i będzie to sprzedawał. I oprócz tego, że powiedziałaś o samochodzie pierwszym, który się pojawił, to jest jeszcze druga data też związana z Grodzkim, bo w tym samym roku, w 1896 roku, Grodzki sprowadził samochód, ale równocześnie złożył do władz miasta podanie o otwarcie koncesji na transport samochodami elektrycznymi po Warszawie. Więc mamy pierwszy ślad elektromobilności w Warszawie.
1: No i to jest bardzo ciekawe. Powiedzmy słuchaczom, jak wyglądał ten pojazd, jak wyglądało to auto, bo ono zupełnie różniło się od tych, które teraz widzimy na warszawskich drogach.
2: Był to otwarty powóz zbliżony do tego, jak wyglądały powozy konne, tylko że oś tylna napędzana była niewielkim silnikiem umieszczonym. Silnik, z tego co pamiętam, miał chyba 3 albo 3,5 konia. Więc to był taki zwykły, otwarty powóz konny z silnikiem.
1: Czy wiadomo z jakichś relacji, jak się nim jeździło po Warszawie? No i jaką prędkość mógł maksymalnie też osiągać?
2: Te pierwsze samochody rozwijały prędkość, nie wiem, rzędu 10-15, może do 25 km na godzinę. Jeździły wśród zaprzęgów konnych, ale co ciekawe, pierwsze relacje, oprócz tego, że był to pojazd bez koni, to pisały również to, że był to pojazd ekologiczny. I to podkreślano bardzo często, dlatego że transport towarowy, pasażerski na ulicach Warszawy odbywał się trakcją konną. Te konie załatwiały się, te odchody leżały, wsiąkały i po prostu w całym mieście był obrzydliwy smród. I nagle pojawił się samochód, który nie smrodził, tylko z rury wydechowej leciał mały dymek, który szybko wiatr rozwiał i dziennikarze właśnie prognozowali temu samochodowi rolę pojazdu ekologicznego. To jest ciekawe, bo dzisiaj jest wręcz odwrotnie, ale tak patrzono, no, jeździł po prostu otwarty powóz z niewielką prędkością, majestatycznie poruszał się po mieście. Oczywiście wszystko, czy hamulce, czy inne systemy były bardzo ograniczone i to hamowało w podobny sposób jak hamulce w rowerze, czyli rolka dociskała do koła. No i przy tych prędkościach to też niespecjalnie można się było przestraszyć. Jeżeli ktoś zaczął biec, to biegł mniej więcej w tempie samochodu.
1: Wiemy, że interesowali się tym pierwszym autem dziennikarze. Zapewne interesowali się mieszkańcy, no bo to była zupełna nowość wtedy. No ale czy wiadomo coś o tym, że na przykład interesowali się też przedsiębiorcy?
2: Tak, interesowali się tym przedsiębiorcy i dwa lata później zaczęły się ukazywać pierwsze artykuły, które pokazywały korzyści z wykorzystania samochodu. To znaczy, prasa określała to głównie jako ciekawostkę salonową, jakiś wynalazek techniczny, ale już pod koniec stulecia zaczęto pokazywać, że samochód może być naprawdę użyteczny. Jeden z przykładów był to, że ciężarówka potrafiła przewieźć 2,5 tony i w tym momencie transport ze stacji kolejowej do, powiedzmy, nie wiem, jakiejś dzielnicy wewnątrz Warszawy był szybszy. W tym momencie transport konny, fura, brała około 400-500 kg, czyli 4-5 kursów zaprzęgu konnego równało się jednemu kursowi samochodów. I wtedy wyliczano, że mimo nawet wysokich kosztów, to w przeciągu 2-3 lat jest to pojazd bardzo użytkowy. Interesowali się tym wszyscy, bardzo ludzie byli otwarci wtedy na nowoczesność. Dzisiaj tego tak nie postrzegamy, dlatego że nowoczesność nas bombarduje.
1: Tak, dużo tego jest jednocześnie i
2: tak,
1: to się
2: co dwa lata mamy nowy program w komputerze, nowy telefon, nowe możliwości, wszystko. Wtedy tego to nie było tak. Nagle,
1: to był przeskok.
2: Tak, nagle był wielkim przeskokiem technologicznym, był silnik parowy, który miał swoją objętość, wielki był, no, miał ograniczenia, no ale dał na przykład trakcję kolejową, która już usprawniła transport, można było nawet szybko się przemieścić po całej Europie i nagle pojawił się silnik spalinowy, więc to no, dzisiaj trudno porównać to, co byśmy powiedzieli, do czego porównać do technologicznie, dlatego że no, jesteśmy atakowani. Wtedy to była po prostu wielka nowość i wiązano z tym naprawdę ogromne nadzieje.
1: Czy wiadomo, wrócę jeszcze do tego pierwszego przejazdu, którędy jechało to auto pierwsze ulicami Warszawy?
2: Tak, wiadomo, wyjechało z Senatorskiej, pojechało do krakowskiego przedmieścia, krakowskim przedmieściem do Placu Trzech Krzyży, tam zawróciło i wróciło do garażu właśnie na ulicy Senatorską tą samą drogą.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia rozmawiamy o pierwszym samochodzie, który pojawił się 130 lat temu na ulicach Warszawy, a moim gościem jest Tomasz Szczerbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek o motoryzacji. Także chciałam teraz porozmawiać trochę o tym, w jaki sposób Stanisław Grodzki próbował motoryzację zaszczepiać wśród warszawiaków, ale nie tylko, bo on też do aut próbował przekonywać osoby z innych miast, z innych regionów.
2: No, jako firma handlująca sprzętem rolniczym miał klientów z całego zaboru, dlatego że wiadomo, że ziemianie potrzebowali narzędzi w duże gospodarstwa rolne, więc miał, aczkolwiek no, ta finansjera tak samo jak dziś skupiała się w Warszawie, więc to, że sprowadził dwa pierwsze samochody, bo powiedzmy, że dwa pierwsze się wtedy pojawiły, był Peugeot i Benz, tylko że Peugeot miał silnik Daimlera, to były te dwa pierwsze samochody, otworzył przedstawicielstwo handlowe, to przejechał się, pokazał i zaczął to sprzedawać. We wrześniu sprzedał pierwszy samochód, no i dość szybko poszedł za ciosem, dlatego że w następnym roku, w 1897 roku, chcąc zademonstrować możliwości samochodu, wybrał się nim z Warszawy do Paryża, no co było wyprawą no niesamowitą, dlatego że wyobraźmy sobie powóz konny, który ważył pewnie z 200-250 kg, do tego 4 osoby i silnik spalinowy o mocy 3,5 konia, czyli no, motorowery teraz mają więcej. I on właśnie tym pojazdem pojechał z Warszawy do Paryża. Jednym z pasażerów tego samochodu był dziennikarz i dlatego mamy w prasie codzienne relacje z przejazdu każdego fragmentu drogi. Droga zajęła samej jazdy 12 dni, ale cała podróż trwała 14, dlatego że samochód popsuł się i trzeba było sprowadzić szybko części.
1: No właśnie, bo jakie były plusy, minusy tej wyprawy? Na pewno wyszło, co się sprawdza, a co jest wyzwaniem nadal?
2: Znaczy, na pewno pokazał, że samochód jest to coś, co można używać na przykład do turystyki. Można tym pojechać do miejscowości odległej o 100 czy 200 kilometrów i nie ma z tym problemu. On pojechał prawie 2000 kilometrów do Paryża, więc to była ta demonstracja. W tym samym roku też Grodzki sprowadził do Polski pierwszy motocykl, więc wchodzimy w kolejną gałąź motoryzacji. I żeby nazwać Grodzkiego pionierem polskiej motoryzacji, możemy dodać, że w 1900 roku sprowadził do Polski pierwszą motorówkę. Więc wszystko, co z silnikiem poruszało się po ziemi czy wodzie,
1: to podarował, podarował Warszawie.
2: Stanisław Grodzki.
1: Dokładnie. A jak to się rozwijało w kolejnych latach? Czy te kolejne samochody szybko zaczęły się pojawiać na warszawskich drogach? Czy jednak to trochę trwało?
2: Bardzo szybko zaczęły się pojawiać kolejne przedstawicielstwa, bo już około 1900 roku, czyli 4 lata po wprowadzeniu polskiego, było kilka przedstawicielstw samochodowych. Samochody nie sprzedawały się znowu tak jak świeże bułeczki, bo były bardzo drogie. To wiadomo.
1: No właśnie, jaki to koszt był?
2: Oj, to był koszt bardzo duży. To był, myślę, że koszt samochodu równał się z kosztem ładnego domu w Warszawie. Dopiero w kolejnych latach te ceny spadały, kiedy zaczęto produkować samochody seryjnie, ale to dopiero mamy czasy Henry'ego Forda i lata przed pierwszą wojną światową. Ale też to cały czas była cena dość wysoka. Zainteresowanie było bardzo duże. Zaczęły się pojawiać samochody spalinowe, zaczęły się pojawiać samochody elektryczne, bo tu też trzeba powiedzieć, że ten czas do pierwszej wojny światowej w Europie był takim okresem walki o prymat. Walczyły z sobą trzy konstrukcje, to znaczy samochód parowy, samochód elektryczny i samochód spalinowy. I ta walka szła w miarę równo. Samochód parowy odstawał najbardziej, bo wiązał się z dość dużymi gabarytami i konstrukcją i uciążliwością jazdy. Samochód elektryczny był godnym rywalem dla samochodu spalinowego. Zresztą jako pierwszy przekroczył 100 km na godzinę, więc nawet pobił w tej prędkości samochód spalinowy. No ale wybuchła pierwsza wojna światowa i nagle się okazało, że żeby napędzić samochód spalinowy, wystarczy mieć bańkę z benzyną, a żeby napędzić samochód elektryczny, trzeba mieć prąd. Tego prądu był gdzieniegdzie, a można go było bardzo łatwo pozbawić, przycinając kabel i już jak gdyby ten samochód był unieruchamiany. Więc pierwsza wojna przesądziła, że w tych krytycznych warunkach samochód spalinowy sprawdzi się najbardziej. Ale do 1914 roku w Warszawie właśnie to było pojawianie się samochodów elektrycznych, spalinowych, ciężarówek. W 1902 roku przegląd techniczny opublikował serię artykułów o samochodach elektrycznych i ich korzyściach, więc motoryzacja rozwijała się dość dynamicznie, można powiedzieć, jak na możliwości, jakie wtedy panowały.
1: Wspominałeś o benzynie, o paliwie. Rozumiem, że rozwój motoryzacji wymusił też w Warszawie rozwój infrastruktury, no bo trzeba było gdzieś zatankować takie auta.
2: Tak, ale przed pierwszą wojną jeszcze nie było. To jeszcze stacji benzynowych nie było. Benzynę kupowało się w aptekach za jakieś niewielkie pieniądze w bańkach. Dopiero po pierwszej wojnie światowej zaczęły powstawać pierwsze stacje benzynowe wraz z rozwojem tej motoryzacji spalinowej. Powstawały na pewno garaże, które zajmowały się naprawą, dlatego że urządzenia dziś wydawałoby nam się proste. Dla tamtych ludzi były bardzo skomplikowane, więc powstawały pierwsze sklepy oferujące części i właśnie pierwsze garaże, warsztaty czy remizy, jakie wówczas nazywano, zajmujące się naprawami.
1: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że podobała Wam się ta nasza podróż w przeszłość. Dowiedzieliście się sporo o historii motoryzacji w Warszawie, ale to nie koniec, bo mam nadzieję, że będziemy jeszcze niejednokrotnie do historii motoryzacji w stolicy wracali. Przypomnę, że moim gościem był dzisiaj Tomasz Szczerbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu. Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa, a będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Będzie między innymi o nowych stacjach warszawskiego metra, będzie o inwestycjach drogowych i kolejowych. Nie zabraknie też na koniec motozapowiedzi, a więc zaczynamy.
0: Warszawskie metro.
1: Trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metra M2. Na początku tego tygodnia na taką przejażdżkę jednym ze składów zaproszono także dziennikarzy. Posłuchajcie, jak było.
3: Dzień dobry, proszę o chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wszyscy mają już kaski, kamizelki wydane. Bardzo proszę przez całość trwania naszej wyprawy je nosić. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem rzecznikiem prasowym firmy Gulerma, generalnego wykonawcy drugiej linii metra. Jesteśmy dzisiaj na stacji C03 Lazurowa. Przed nami pierwszy przejazd, można powiedzieć, z pasażerami. Państwo będą pierwszymi pasażerami, chociaż pociągi testowe jeżdżą już od około 2 tygodni. To tak liczne grupy jeszcze nie przyjęły. Stacja jest już niemal gotowa, obiekt jest wykończony, konstrukcja już dawno zakończona. W zasadzie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Jeśli chodzi o samo miejsce, gdzie jesteśmy z harmonogramem, trwają jazdy testowe, ostatnie prace wykończeniowe, stacja C2, C3. W zasadzie zaawansowanie możemy tutaj już mierzyć 9 z przodu, 90% zaawansowania. Najmniej zaawansowana stacja C1, to o tym wielokrotnie mówiliśmy tutaj. TBM i wszystkie elementy, które wyjeżdżały z drążenia i były prowadzone transporty, sprawiły, że ta stacja będzie wykańczana na samym końcu. Nie ma żadnego zagrożenia na tym etapie na termin 9 listopada. Nasze najświeższe dzieło, pętla przy tutaj Górczewskiej, już uruchomiona w elemencie docelowym. Autobusy dojeżdżają od weekendu. Przebudowujemy ulicę Doroszewskiego, Górczewską. Tutaj ona też w najbliższych tygodniach dwóch będzie uruchomiona w pełnej rozciągłości dla mieszkańców, więc to, co widać gołym okiem, to jest naprawdę ostatnia prosta budowy drugiej linii metra. Ruch wraca do normalności, pociągi są testowane, stacja techniczno-postojowa przechodzi odbiory. W następnej kolejności odbiory będą odbywały się już na stacjach pasażerskich. Tutaj mamy to zaplanowane i sukcesywnie ze Strażą Pożarną i z WIMB-em. W zasadzie dzień po dniu trwają kontrole, czy to dokumentacji, czy już bezpośrednio na obiektach. Nawet w tym momencie w naszym biurze przy ulicy Połczyńskiej trwa kontrola Straży Pożarnej. Zapraszam na obiekt.
4: Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jechało się bardzo równo, sprawnie i dobrze i bardzo dobrze widzieć takie efekty. Można książkę poczytać, kawkę wypić. Przyjemnie, że ta podróż do centrum, wiadomo, że 20 minut, a nie w zależności od korków. No wiadomo, jak to było. No ja też mieszkałem kiedyś w tej okolicy. Wiem, jak było.
3: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa. To są ostatnie szlify, jeśli chodzi o wykończenie stacji. To my swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie. Zasoby ludzkie, którymi nie dysponujemy, ale też te, którymi dysponuje urząd. One są w oczywisty sposób ograniczone.
5: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. To miało być małe, takie kuluarowe spotkanie, ale widać, jak metro jest ważne dla Warszawy. Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych 3 stacji. To na pewno nie koniec. Jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy.
6: Jerzy Lejk, Metro Warszawskie, prezes zarządu. Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Otrzymaliśmy dwie oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc tego jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła Krajowej Izbie Odwoławczej ze strony, jak to w zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już dwie rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie.
1: To była relacja z testowego przejazdu na nowym odcinku drugiej linii metra. A teraz zmieniamy temat.
0: Moto inwestycje.
1: W ramach remontu nawierzchni na S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki zmieniane jest oznakowanie poziome. Nowe wprowadzane jest odcinkowo w zależności od postępów w układaniu nawierzchni. Ostatnie prace powinny zakończyć się z końcem października. Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na węźle Modlińska na jezdni równoległej do trasy głównej w kierunku Poznania wprowadziliśmy dwa pasy ruchu na wprost. Z kolei na łącznicy z ulicy Modlińskiej na most Grota Roweckiego zmniejszyliśmy liczbę pasów z 2 do 1. Kolejnym krokiem będzie likwidacja pasa awaryjnego na jezdni głównej S8 między ulicami Słowackiego a Gwiaździstą w kierunku Białegostoku na długości 700 metrów, a w stronę Poznania 900 metrów. Kierowcy na ciągu głównym, gdzie nie ma po bokach jezdni równoległych, zyskają dodatkowy 4. pas ruchu w każdym kierunku. Zlikwidowany zostanie również buspas. Podobne zmiany wprowadzimy na węźle Powązkowska. Na jezdni w stronę Białegostoku zlikwidujemy pas awaryjny na odcinku około 200 metrów. W 2025 roku przeprowadziliśmy generalny pomiar ruchu na drogach krajowych. Pierwszy pomiar został wykonany już w styczniu 2025 roku. Po każdym ze zrealizowanych pomiarów szczegółowo weryfikowaliśmy dane z podziałem na godziny oraz strukturę rodzajową pojazdów. Pomiary w ramach GPR 2025 oraz analiza zdarzeń drogowych i utrudnień, które są obserwowane każdego dnia, stanowiły podstawę m.in. do decyzji o wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu. Zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym poprawią bezpieczeństwo, ograniczą punkty kolizji i usprawnią ruch na najbardziej obciążonym odcinku warszawskiego węzła drogowego. Ponadto powinny usprawnić poruszanie się komunikacji zbiorowej, która korzysta przede wszystkim z jezdni równoległej do trasy głównej.
1: To pozostajemy jeszcze na chwilę przy inwestycjach realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo projektowany jest ostatni główny wyjazd ze stolicy, który nie ma jeszcze statusu drogi szybkiego ruchu. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i trasą Armii Krajowej w Warszawie, który stanowi północny wylot ze stolicy w kierunku Gdańska. Małgorzata Tarnowska.
7: Obecnie wprowadzamy ostatnie zmiany do projektu, wynikające m.in. z opinii pozyskanych od Kampinoskiego Parku Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy. Szczególną uwagę zwróciliśmy na kwestię usystematyzowania ruchu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi ekspresowej S7. Projekt zesplonego węzła Janickiego Wulka Węglowa zapewnia wszystkie relacje i pełną komunikację z lokalnym układem drogowym. Obejmuje to również projektowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa trasę mostu Marii Skłodowskiej-Curie, która wpina się w węzeł Janickiego oraz tak zwaną trasę KZ na węźle Wulka Węglowa. Z uwagi na fakt, że obie trasy są na etapie wczesnych prac projektowych do zaopiniowania, w tym przez Miasto Stołeczne Warszawa, przedstawiliśmy rozwiązania przejściowe dla węzła Janickiego Wulka Węglowa. Powodem jest to, że wstępne plany realizacji inwestycji miejskich, czyli wczesny etap koncepcyjny, brak decyzji środowiskowych, nie są aktualnie zbieżne z zaawansowanymi planami realizacji drogi ekspresowej S7. Dlatego musimy procedować rozwiązania optymalne. Zarówno rozwiązania tymczasowe, jak i docelowe są efektem długotrwałych i wielowariantowych analiz, które przeprowadziliśmy we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Zakładają one bezkolizyjne relacje na węźle Janickiego, z trasą mostu Marii Curie-Skłodowskiej. Szykując je, kierowaliśmy się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz bliskością tunelu drogowego. Pozostajemy w gotowości do niezwłocznego wdrażania rozwiązań docelowych, które zakładają zbieżną realizację drogi ekspresowej S7 oraz obu miejskich inwestycji. Prowadzimy je, jak tylko harmonogramy realizacji obu tych tras zrównają się z harmonogramem realizacji S7.
0: W regionie.
1: To teraz przenosimy się do Komorowa. Tam na przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej zakończono kolejną ważną inwestycję. Chodzi o urządzenia samoczynnej blokady liniowej, czyli systemu zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. O znaczeniu tej inwestycji dla mieszkańców mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
8: To jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Chyba największy aspekt ruchu kolejowego. Jeżeli pociąg przyjedzie nie na czas, to trudno. Będziemy mieć żal do maszynisty, do okoliczności, ale jeżeli dojdzie do poważnego wypadku, jest to dużo większa odpowiedzialność. I ta inwestycja w nasze bezpieczeństwo przekłada się na nasze zaufanie do naszego przewoźnika, do Wukatki.
1: W tym roku Wukatka wyremontowała także tory, trwa modernizacja taboru, a jak wyglądają plany remontowe odnośnie stacji Warszawa-Raków, o tym prezes WKD Stanisław Panfil.
9: Z naszej strony przygotowujemy się do tego. Termin rozpoczęcia realizacji zakładamy w przyszłym roku, ale dokładnie jeszcze nie powiem kiedy, bo wiadomo, że będzie przetarg, z tym, że tutaj jest współfinansowanie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. My robimy część swoją, czyli przystanek, semafor i wydłużenie tego przystanku. Jeżeli chodzi o przejście na wyższy poziom, winda i te zagadnienia, które miasto zadeklarowało, więc to traktujemy, że w przyszłym roku powinniśmy zacząć i sądzę, że zakończenie powinno w przyszłym roku też nastąpić.
1: Dalsza jest za to perspektywa budowy dodatkowego przystanku przy ulicy Wschodu Słońca.
9: Jesteśmy w fazie w tej chwili ogłoszenia studium wykonalności. Także do końca roku taki dokument będzie przez niezależną instytucję sporządzony i wszystko jest na dobrej drodze, że w tym roku to studium powinno być.
1: Za to przedłużenie linii WKD w ramach remontu linii średnicowej to niestety na ten moment odległa perspektywa.
9: Ten temat był brany pod uwagę kilka lat temu. Kwoty były ponad 4,5 miliarda złotych. No i oczywiście, że WKD-ka miała to finansować. No takich środków myśmy nie mieli. Zarząd województwa nie miał. Ale teraz te zagadnienia się zmieniły, bo chcę Państwu powiedzieć, że pierwsza będzie Warszawa Wschodnia, a na razie temat średnicy jako taki no będzie musiał poczekać.
1: Warszawska Kolej Dojazdowa zyskuje na znaczeniu i coraz więcej mieszkańców podwarszawskich miejscowości, a także warszawiaków z niej korzysta. O potencjalnej rozbudowie sieci połączeń mówi prezydent Pruszkowa Piotr Bąk.
10: Linia 437 jest połączona tak zwaną łącznicą z Warszawską Koleją Dojazdową i od przeszło 30 lat mówi się o uruchomieniu tak zwanego szynobusu, tramwaju, który by mógł połączyć te dwie stacje, czyli stację PKP Pruszków i WKD Komorów. Dzisiaj dzięki tej inwestycji zostały postawione semafory wjazdowe, wyjazdowe. Kwestia jest tylko ustalenia i zaprojektowania systemu bezpieczeństwa na przejazdach, ale nikt nie powiedział, że nie. To będzie zależało też od kosztów, tak? Kto to miałby sfinansować i na jakich zasadach.
1: Czyli sporo się dzieje, tak jak słyszeliście, i sporo jest też planów, jeśli chodzi o inwestycję WKD, która będzie świętować w przyszłym roku stulecie istnienia. A teraz zostawiamy inwestycje, bo na koniec magazynu mamy jeszcze...
0: Moto zapowiedzi.
1: To na początek propozycja dla miłośników modeli samochodów.
11: Dzień dobry, to Piotr Pawłowski, organizator giełdy modelarskiej w Neogarażu. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na giełdę 4 października. Jest to przedostatnia giełda w tym roku, więc serdecznie zapraszam wszystkich młodych i starszych, kobiety i mężczyzn, wszystkich, którzy chcą brać udział w naszej giełdzie i chcą wybrać coś ciekawego dla siebie. Zapraszam.
1: Początek niedzielnej giełdy o godzinie 10. A w przyszły weekend w Ptak Warsaw Expo targi motoryzacyjne Warsaw Motor Show, a także targi techniki motoryzacyjnej Automotive Parts Expo, na które również wybieram się z mikrofonem Meloradia. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
12: Na początek wsiadamy do warszawskiej kolei dojazdowej. Dla jednych po prostu WKD, dla innych Swojska, Wukatka, dla tysięcy mieszkańców Pruszkowa, Grodziska, Podkowy Leśnej czy Michałowic. Codzienny sposób na dotarcie do Warszawy. Kolej właśnie zakończyła dużą inwestycję związaną z bezpieczeństwem. Na trasie pojawiły się urządzenia samoczynnej blokady liniowej, czyli system, który, mówiąc najprościej, pomaga bezpiecznie prowadzić ruch pociągów. Ale na tym kolejowe plany się nie kończą, bo w kolejnym roku prace mają ruszyć przy przystanku Warszawa-Raków. Jest też pomysł budowy nowego przystanku przy ulicy Wschodu Słońca. A w Pruszkowie wraca koncepcja, która ma już całkiem pokaźną brodę. Od ponad 30 lat mówi się o połączeniu stacji PKP Pruszków z WKD Komorów. Szynobus, tramwaj, a może jeszcze inne rozwiązanie? Sprawdzimy, co z tych planów ma szansę wyjechać na tory, a co na razie pozostaje w kolejowej poczekalni. A później przenosimy się do warszawskiego ogrodu zoologicznego. I tam historia naprawdę niezwykła, bo Erna wróciła do swojego stada. Erna była słonicą afrykańską. Do Warszawy przyjechała w 2009 roku i przez 11 lat była liderką tutejszego stada. Zmarła kilka lat temu, dokładnie w 2020 roku, ale dziś odwiedzający znów mogą ją zobaczyć. Tyle, że w zupełnie innej postaci. W słoniarni stanął jej pełnowymiarowy szkielet wykonany w technologii druku 3D. Ma ponad 2 metry wysokości i ponad 3 metry długości. Według warszawskiego ZOO to pierwszy w Polsce pełnowymiarowy wydruk 3D szkieletu słonia afrykańskiego. Ekspozycja nosi symboliczny tytuł Erna wraca do stada. I nie chodzi tylko o oglądanie kości. Wystawa opowiada o życiu Erny, biologii słonia i ich niezwykłych relacjach społecznych, ale też pokazuje, jak technologia może pomóc opowiadać o zwierzętach i edukować kolejne pokolenia. Czyli w tej części programu będziemy patrzeć jednocześnie w przyszłość i w przeszłość. Najpierw jednak sprawdźmy, dokąd może pojechać WKD. A potem, jak dzięki drukarce 3D słonica może symbolicznie wrócić do swojego stada. Marta Kaźmierowska, zaczynamy. Jedni mówią na nią WKD, inni pieszczotliwie Wukatka. I choć nie jest największą koleją w aglomeracji dla tysięcy mieszkańców podwarszawskich miejscowości, to właśnie ona jest codzienną drogą do Warszawy. A teraz ta droga ma być przede wszystkim bezpieczniejsza. A o szczegółach reporter Piotr Lędzion.
13: Warszawska Kolej Dojazdowa zakończyła kolejną tego roku dużą inwestycję. Tym razem chodzi o urządzenia samoczynnej blokady liniowej, czyli systemu zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. O znaczeniu inwestycji dla mieszkańców mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
8: To jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Chyba największy aspekt ruchu kolejowego. Jeżeli pociąg przyjedzie nie na czas, to trudno. Będziemy mieć żal do maszynisty, do okoliczności. Ale jeżeli dojdzie do poważnego wypadku, jest to dużo większa odpowiedzialność. I ta inwestycja w nasze bezpieczeństwo przekłada się na nasze zaufanie do naszego przewoźnika, do Wukatki.
13: W tym roku Wukatka wyremontowała także tory. W trakcie jest zaś modernizacja taboru. Prezesa kolei Michała Panfila pytaliśmy o plany remontowe na przystanku Warszawa-Raków.
9: Z naszej strony przygotowujemy się do tego. Termin rozpoczęcia realizacji zakładamy w przyszłym roku, ale dokładnie jeszcze nie powiem kiedy, bo wiadomo, że będzie przetarg, z tym, że tutaj jest współfinansowanie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. My robimy część swoją, czyli przystanek, semafor i wydłużenie tego przystanku. Jeżeli chodzi o przejście na wyższy poziom, winda i te zagadnienia, które miasto zadeklarowało, więc to traktujemy, że w przyszłym roku powinniśmy zacząć i sądzę, że zakończenie powinno w przyszłym roku też nastąpić.
13: Dalsza jest perspektywa budowy dodatkowego przystanku przy ulicy Wschodu Słońca.
9: Jesteśmy w fazie w tej chwili ogłoszenia studium wykonalności. Także do końca roku taki dokument będzie przez niezależną instytucję sporządzony. Wszystko jest na dobrej drodze, że w tym roku to studium powinno być.
13: Również przedłużenie linii WKD w ramach remontu linii średnicowej to na ten moment odległa perspektywa.
9: Ten temat był brany pod uwagę kilka lat temu. Kwoty były ponad 4,5 miliarda złotych. No i oczywiście, że WKD-ka miała to finansować. No takich środków myśmy nie mieli, zarząd województwa nie miał, ale teraz te zagadnienia się zmieniły, bo chcę Państwu powiedzieć, że pierwsza będzie Warszawa Wschodnia, a na razie temat średnicy jako taki, no będziemy musiał poczekać.
13: WKD pozostaje ważnym elementem infrastruktury podwarszawskich miejscowości. O potencjalnej rozbudowie sieci połączeń rozmawialiśmy z prezydentem Pruszkowa Piotrem Bąkiem.
10: Linia 437 jest połączona tak zwaną łącznicą z warszawską koleją dojazdową i od przeszło 30 lat mówi się o uruchomieniu tak zwanego szynobusu, tramwaju, który by mógł połączyć te dwie stacje, czyli stację PKP Pruszków i WKD Komorów. Dzisiaj dzięki tej inwestycji zostały postawione semafory wjazdowe, wyjazdowe. Kwestia jest tylko ustalenia i zaprojektowania systemu bezpieczeństwa na przejazdach, ale nikt nie powiedział, że nie. To będzie zależało też od kosztów, tak? Kto to miałby sfinansować i na jakich zasadach.
0: Zmieniamy temat.
12: Słonica Erna, bo o niej będzie dzisiaj mowa, przez lata była symbolem warszawskiego zoo, gdzie rządziła stadem. Dzięki nowoczesnym technologiom i współpracy wielu specjalistów wróciła do stolicy. W słoniarni stanął wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet legendarnej słonicy.
14: Ona tutaj była szefem i chcieliśmy bardzo, żeby wróciła do stada jako szef. Ten projekt jest skomplikowany, no bo to trzeba było wygotować, trzeba było zbudować specjalny kocioł. Doktor Czujkowska wymyśliła taki kocioł i z Patrykiem Pycińskim gotowali te wszystkie kości. Lepiej by było mieć wydrukowane właśnie w 3D, żeby to nie były naturalne kości, no bo to ze względów nawet higienicznych, bo będą to dotykali studenci, będziemy ich szkolić z budowy słonia, bo słoń to zwierzę wyjątkowe o specyficznej budowie nóg, o czym wiedzą tylko specjaliści.
12: Mówił dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Andrzej Kruszewicz, który dodaje, że historia Erny zaczyna się w Zimbabwe, gdzie przyszła na świat około 1985 roku i jako młode słoniątko została osierocona w wyniku odstrzałów redukcyjnych. Stamtąd trafiła do Holandii.
14: Erna to była słonica absolutnie wyjątkowa i charyzmatyczna. Przyjechała do nas z Holandii. Mieszkała w Beksebergen, wcześniej miała trochę wcześniejszą historię, także w ogrodach zoologicznych. I w Beksebergen zdenerwował ją opiekun i go zgniotła. Zgniotła go na śmierć, zrobiła to rozmyślnie, więc sam nie mogła zostać i dlatego mieliśmy szansę dostać słonia dorosłego, bo mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słoni, z Buby i Fryderyki oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. I trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna, byliśmy ciekawi, jak to się będzie odbywało. Myśmy ją przyjęli, bo u nas jest tak zwany kontakt chroniony, czyli zawsze jest bariera między człowiekiem a słoniem. W Beksebergen był kontakt bezpośredni, nie było takiej bariery, dlatego mogliśmy przyjąć Ernę. Proszę Państwa, jej zajęło 2 tygodnie podporządkowanie sobie tych słoni. W ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie, tak jako gałązki pokoju. Leon najwięcej tam rozrabiał, chodził, trąbił, buczał, dostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
12: Niestety 7 marca 2020 roku serce Erny odmówiło posłuszeństwa i odeszła na zawsze. Jak się okazało, miała wadę serca. A tak słonicę wspomina Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji megafauna w warszawskim zoo.
15: Ja powiem o niej troszeczkę więcej, ponieważ zaczynałam swoją pracę, kiedy Erna jeszcze żyła i to od niej uczyłam się opieki nad słoniami. Erna przede wszystkim uczyła opiekunów pokory, ponieważ kiedy ja zaczęłam swoją pracę, pierwsze co usłyszałam to, że jest słoniem niebezpiecznym i że trzeba bardzo na nią uważać. Miała taką etykietę po tym, jak przyjechała właśnie z Holandii, ale była słoniem, który wymagał po prostu poświęcenia mu czasu. Prowadziliśmy z nią mnóstwo treningów medycznych. Erna pod koniec życia robiła dużo więcej niż potrafią teraz robić nawet nasze obecne słonie. Pozwalała zrobić przy sobie wszystko, łącznie z podawaniem leków przeciwbólowych i była słoniem, który bardzo się angażował. I tak jak dyrektor powiedział, przyjechała tutaj, żeby ogarnąć troszeczkę młodociane towarzystwo naszych słoni, ale ona tak naprawdę zarządzała nie tylko słoniami, ale też zarządzała opiekunami. To Erna decydowała, jak będzie wyglądał nasz dzień. Jeśli czegoś nie chciała, bo nie miała po prostu nastroju, to musieliśmy to zaakceptować. Miała bardzo nietrudny charakter, no taki mocny. Mówiliśmy na nią troszeczkę żelazna dama, bo właśnie w ten sposób zarządzała też swoją grupą słoniową. I tak, Erna była wyjątkowa, zresztą wszystkie słonie są wyjątkowe, ale niektóre z nich chcemy zapamiętać na zawsze i nie chcemy się z nimi pożegnać na zawsze i to właśnie tym przykładem jest Erna. Dlatego stworzyliśmy jej szkielet, żeby pozostała w naszym stadzie słoni i w naszej słoniarni na zawsze. Słonie mają tylko jedną wadę według mnie. Wybaczają ludziom w wielu przypadkach, kiedy nie powinny wybaczyć. I właśnie ona była takim przykładem. Erna wybaczyła wszystko to, co spotkało ją wcześniej w swoim życiu. Wybaczyła nam, i my mieliśmy zaszczyt pracować z nią w jej ostatnich latach.
12: Usłyszałam, że słonie są trochę jak uparte kilkuletnie dzieci u lekarza. Jeżeli chcą współpracować, to to zrobią, a jeżeli nie, to nie. No i weź zmuś teraz takie majestatyczne zwierzę do współpracy, a to podkreśla kierowniczka lecznicy weterynaryjnej Agnieszka Czujkowska.
15: Słonie to są niezwykli pacjenci, ponieważ jeśli chcą, to współpracują, jeśli nie chcą, nie współpracują. Więc to, co powiedziała już wcześniej Patrycja, Erna była niezwykłym słoniem, ponieważ chciała współpracować i dzięki temu byliśmy w stanie jej bardzo długo pomagać. Robiła to z własnej woli, mimo że czasami niektóre zabiegi czy podawanie leków, na pewno było dla niej to bolesne, nieprzyjemne. Był to wyjątkowy słoń pod tym względem. Ta decyzja, żeby została z nami, była podjęta między innymi z takiego powodu i chyba może nawet przede wszystkim z takiego powodu, że jeżeli chcemy, żeby inni pokochali to samo, co my pokochaliśmy, musimy spowodować, że poznamy bliżej ten nasz obiekt. W tym przypadku są to słonie. Chcielibyśmy pokazać tym szkieletem, jak niesamowite są słonie, jak ważna jest ich ochrona. Cały nasz proces, czyli to skanowanie, przygotowanie kości, to też była dla nas podróż i taki moment, kiedy mogliśmy jeszcze się z nią pożegnać. I w tym momencie jesteśmy gotowi, żeby opowiadać o tym, że słonie nie mogą zniknąć, muszą zostać, są ważne dla ekosystemów. Chcielibyśmy, żeby spojrzeć na ten obiekt, który jest wielki i czasami wydaje się, a słoń gdzieś tam sobie poszedł, ale pełen niesamowitych detali. A wszystko zaczyna się od kości, od szkieletu, od tego, co podkreślamy nawet w filmach promocyjnych, że słonie chodzą na palcach, chodzą cichutko, mimo że są to olbrzymy, są to niesamowicie subtelne zwierzęta.
12: Uwierzycie albo nie, ale ten szkielet powstawał 6 lat. Dzięki współpracy z firmą Cygnis, a jej prezes Andrzej Burks ma z Erną osobistą historię.
16: To było 6 lat skanowania, ustaleń, poprawek, bo ile razy zrobiliśmy coś źle, anatomicznie, poprawka, że tego brakuje, brakuje kości jednej, drugiej. Projekt był złożony, skomplikowany, zajęło nam mnóstwo czasu, kilkadziesiąt drukarek, które nad tym pracowały przez wiele miesięcy, mnóstwo ludzi zaangażowanych też po drodze w to, żeby to stworzyć. No i bardzo się cieszymy, że Erna wróciła do stada, bo ja mogę powiedzieć tak jeszcze z takiej osobistej perspektywy. Pamiętam, jak z Chrześniakiem też Ernę obserwowaliśmy, jak on był takim 3-4 lat i chodziliśmy tutaj do zoo wspólnie, więc dla mnie to też jest taki moment fajnego, symbolicznego powrotu Erny do stada.
12: I w taki oto sposób, tak jak słyszeliście, Erna powróciła do stada, a jej szkielet możecie oglądać w warszawskim ogrodzie zoologicznym i oprócz szkieletu również wiele ciekawostek, jak ta, dlaczego słonie chodzą na palcach. A skoro przed chwilą byliśmy przy słonicy Ernie, to zostańmy jeszcze na moment w świecie zwierząt. Na jednym z osiedli przy ulicy Górczewskiej pracownicy ochrony zauważyli przed garażem nietypowego gościa. W ostatnich promieniach letniego słońca wygrzewał się tam okołometrowy wąż amurski. Na miejsce przyjechał ekopatrol Straży Miejskiej. Gad był cały i zdrowy, a ponieważ ten gatunek jest często spotykany w hodowlach, strażnicy podejrzewają, że wąż komuś uciekł albo został porzucony. Ostatecznie trafił do warszawskiego zoo, czyli można powiedzieć, wyszedł na spacer powoli, a zamieszkał na pracę. Ale ostatnio częściej niż węże na warszawskich osiedlach spotykamy dziki. I tutaj kończą się żarty, bo wokół tych zwierząt zrobiło się w stolicy naprawdę gorąco. Tylko od początku roku do końca sierpnia miasto odnotowało ponad 18 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików i ponad 300 kolizji drogowych, w tym 186 zgłoszeń ataków na ludzi. Dlatego 22 września Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczania populacji dzików w Warszawie. Nowe przepisy pozwalają na działania wobec tych zwierząt, które stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi. Uchwała nie określa z góry liczbowego limitu, ale jak podkreśla miasto, nie oznacza automatycznego odstrzału każdego dzika pojawiającego się między blokami. Poszczególne przypadki mogą być oceniane i dokumentowane. Decyzja wywołała jednak protesty. W poniedziałek przed warszawskim ratuszem demonstrowali przeciwnicy uśmiercania zwierząt, przekonując, że należy szerzej wykorzystywać inne sposoby ograniczania konfliktów z dzikami. Pojawiła się też kontrmanifestacja osób popierających nowe rozwiązania. Do tematu warszawskich dzików będziemy jeszcze wracać na antenie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
12: Wracamy po przerwie i teraz będzie trochę tak, jakbyśmy otworzyli atlas, zakręcili globusem i sprawdzili, gdzie zatrzyma się palec, bo w tej części programu Mazowsze rusza w świat, a kawałek świata przyjeżdża na Mazowsze. I jak się okazuje, jedno i drugie ma całkiem długą tradycję. Zaczniemy od podróży, tych małych, dużych i naprawdę bardzo dalekich. Rozstrzygnięto konkurs Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Podróże z mapą Mazowsza. Pomysł jest prosty. Mieszkańcy zabierają w podróż flagę swojego regionu, a później fotografują ją w różnych zakątkach Polski i świata. Czyli pakujemy paszport, szczoteczkę do zębów, krem z filtrem i flagę Mazowsza. A ta, trzeba przyznać, prowadzi ostatnio bardzo intensywne życie podróżnicze. Pojawia się w miejscach, do których nie zawsze łatwo dotrzeć nawet palcem po mapie. Gdzie zawędrowała tym razem, kto zabrał ją najdalej i w jakich okolicznościach powstawały nagrodzone zdjęcia, za chwilę sprawdzimy. Ale później odwrócimy kierunek podróży, bo okazuje się, że nie tylko Mazowsze od dawna rusza w świat. Świat również przyjeżdżał na Mazowsze. I teraz cofamy zegarki o ponad 150 lat. Kierunek Jadów i jego okolice. To właśnie tutaj przybyli Szkoci i nie mówimy o grupie turystów, którzy pomylili lotnisko ani o weekendowej wycieczce. Przyjechali, osiedlili się, zakładali rodziny, pracowali, stali się częścią lokalnej społeczności. A ślady tej historii można odnaleźć do dziś. No i tutaj pojawia się pytanie, co właściwie sprowadziło Szkotów na Mazowsze? Jak trafili właśnie do Jadowa? Czym się zajmowali? Jak układały się ich relacje z mieszkańcami? Ile szkockiego DNA zostało w tej części Mazowsza? O tym będziemy opowiadać się przy okazji wydarzenia, które już od kilku lat przypomina tę niezwykłą historię. Dni kultury szkockiej w Jadowie. A skoro Szkocja to odpowiednia oprawa musi być, będą kilty, szkockie tańce, tradycyjne przysmaki, trochę historii i bardzo możliwe, że przez chwilę będzie można się poczuć bardziej jak pod Edynburgiem niż kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. A jeśli ktoś czeka na odpowiedź na pytanie, co Szkoci noszą pod kiltem, cóż, jesteśmy programem rodzinnym, więc skupimy się na historii i kulturze. Na sam koniec zmienimy klimat, zdejmujemy kilty, zakładamy sportowe buty i sprawdzamy, co wydarzy się na mazowieckich arenach sportowych. Będzie nasz sportowy przegląd i kalendarz najciekawszych wydarzeń, które dopiero przed nami. Podpowiemy, gdzie warto kibicować i co zaznaczyć w kalendarzu. Czyli szykuje się podróż od Mazowsza przez świat, ze świata z powrotem do Jadowa i na koniec prosto na sportowe areny. Marta Kaźmierowska, zapraszam. Zgodnie z obietnicą najpierw sprawdzamy, dokąd tym razem zawędrowało Mazowsze, a właściwie jego flaga, bo jedni z wakacji przywożą magnes na lodówkę, inni muszelki, a uczestnicy konkursu Podróże z flagą Mazowsza robią odwrotnie. To oni zabierają kawałek swojego regionu ze sobą. Flaga trafia więc do walizki, plecaka i rusza w świat, a później pojawia się na zdjęciach w miejscach czasem naprawdę zaskakujących. Gdzie dotarła w tym roku, która podróż była najdalsza i czym trzeba było zachwycić jury? O tym Artur Andrysiak, wiceprezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
17: Konkurs Podróże z flagą Mazowsza, na który wpłynęło kilkaset prac w tym roku. Jest to kolejny rekord, który nam się cały czas odnawia. Z całego świata mamy pracę i z wybitnych miejsc turystycznych na świecie, jak Opera w Sydney, czy Brooklyński Most, czy Manhattan, czy wieża Eiffla, ale mamy także z miejsc nieoczywistych, mamy z tak odległych miejsc, mamy z gór, mieliśmy zdjęcia z Mont Blanc, mamy zdjęcia laureatów z Tromso, z Zorzą Polarną, czyli już północna część, mamy z Peru, z Machu Picchu, więc jesteśmy na wysokościach, mamy zdjęcia z Bali, z nurkowania pod wodą, także z flagą Mazowsza, więc jest to ogromny zasięg, ogromny odzew mieszkańców Mazowsza, no i jest to promocja regionu, także poza granicami województwa i Polski.
12: To już jest piąty rok, tak się zastanawiam, mam takie wrażenie, no bo z jednej strony mamy nagrody, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że ci wszyscy laureaci, osoby, które biorą udział, mają takie poczucie takiego lokalnego patriotyzmu, prawda?
17: Tak, o to nam chodziło i powiem szczerze, po pięciu latach mamy tą satysfakcję, że widzimy to zaangażowanie mieszkańców, tą determinację, bo przecież tą flagę trzeba wziąć ze sobą do tego Machu Picchu, trzeba ją znaleźć. One są dostępne w punktach informacji turystycznej na całym Mazowszu i w Warszawie i to świadczy o tym, że ten region, to poczucie naszej dumy z tego, że jesteśmy w tym regionie stołecznym, on się cały czas, jakby ono się wypełnia i potwierdza. Cały czas jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy z Mazowsza, jest flaga Mazowsza, więc okej, zagrajmy w tą grę, pojedźmy gdzieś w niezwykłe miejsce, zróbmy sobie z tym zdjęcie. I to widać, że kręci mieszkańców Mazowsza.
12: wspominał o tym, że flaga na początku tej akcji co roku właściwie jest takim towarem deficytowym.
17: Tak, okazuje się, że w tym roku również mieliśmy problem. Musieliśmy tą flagę, że tak powiem, relokować, bo w niektórych miejscach po prostu zabrakło tej flagi. Tyle osób jest zainteresowanych wyjazdem z tą flagą gdzieś w niezwykłe miejsce, ale uspokajam, będziemy ją dodrukowywać, będziemy ją produkować, będziemy chcieli, żeby ona była w każdym punkcie informacji turystycznej na Mazowszu, no, w sposób dostępny. Ona jest bezpłatna dla każdego.
12: Co roku macie Państwo ciężki orzech do zgryzienia. Co warunkuje przyznanie tych nagród? Odległość? Jakieś takie walory estetyczne?
17: Zapytała Pani o najtrudniejszą część tego konkursu, dlatego że bitwa przy rozstrzyganiu tych miejsc na podium jest najtrudniejsza. Z kilkuset zdjęć, które mają przepiękne walory, czasami estetyczne, czasami jest to niezwykłe miejsce, musimy wybrać zarówno te dobre jakościowo, te ciekawe estetycznie, także te, które nie zawierają treści wygenerowanych przez AI, bo z tym mamy największy problem ostatnio. Więc ta bitwa jest najtrudniejsza. Powiem Państwu, że mieliśmy taki problem z przepięknym zdjęciem z Mont Blanc. No piękne zdjęcie, flaga Mazowsza, zdobywcy, ośnieżeni. Niestety zdjęcie jakościowo nie nadawało się do takiej powszechnej publikacji. Wiemy, że kalendarz wydajemy później i tak dalej. No i z bólem serca musieliśmy to odpuścić, więc cały szereg jakby kategorii decyduje o tym, kogo wybieramy, i także cały szereg ekspertów, bo mamy ekspertów fotografików zawodowych ze Związku Fotografików Polskich, mamy dziennikarzy, mamy też pracowników MROT-u, więc to gremium jest zróżnicowane, ale nie jest to łatwa sztuka.
12: Wspomniał Pan, że wydaje się później kalendarz z tymi pracami. Gdzie można ten kalendarz dostać?
17: Ten kalendarz również wraca do punktów informacji turystycznej, ale jest też dystrybuowany do samorządów, do laureatów oczywiście. I to jest duży kalendarz formatu B2, gdzie zdjęcie jest pięknie wyeksponowane. Zależy nam też na jakości tych zdjęć wobec tego. I ten kalendarz po konkursie gdzieś w okolicach grudnia jest już dostępny w punktach informacji turystycznej.
0: Zmieniamy temat.
12: I odwracamy kierunek podróży. Przed chwilą Mazowsze ruszyło w świat, a teraz sprawdzimy, jak kawałek świata trafił na Mazowsze. Przenosimy się do Jadowa, gdzie ponad 150 lat temu osiedlili się Szkoci. Skąd się tam wzięli, czym się zajmowali i jakie ślady po sobie zostawili? O tej niezwykłej historii rozmawiam z Markiem Suchockim z Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.
18: Marek Suchocki, Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne. Historia szkockich osadników sięga 1803 roku. To jest tak naprawdę taki rozdział, takie intro, dlatego że w 1803 roku hrabia Stanisław Kostka-Zamojski i jego przyjaciel generał Ludwik Pac wyjechali razem do Anglii. Poznawali tam historię, oni generalnie byli anglofilami, więc byli zachwyceni tym, co tam zobaczyli. Zawarli mnóstwo znajomości, no i te znajomości później procentowały. W 1815 roku generał Pac, który był właścicielem dóbr na Suwalszczyźnie, sprowadził szkockich osadników, pierwszą transzę szkockich osadników. Oni mieli na tyle dobre warunki finansowe, że kolejne grupy szkockich osadników docierały do 1821 roku, a co więcej, generał Pac tak chciał im stworzyć przyjazną atmosferę i tak pokazać, że jakby żeby się czuli jak u siebie w domu, że jeśli pojadą Państwo gdzieś w okolice do Wspudy, to tam jest na przykład miejscowość Szkocja. On tworzył tam folwarki takie, które się nazywają tak, żeby się właśnie czuli jak u siebie w domu. Natomiast jakby historia jest zawsze związana z naszymi powstaniami. Po powstaniu listopadowym generał Pac stracił tę ziemię, szkoccy osadnicy musieli coś ze sobą zrobić i wtedy wchodzi na biało cały hrabia Andrzej Artur Zamojski, syn Stanisława Kostki, który wcześniej studiował też w Edynburgu, to więc też tą background szkocki trochę ma. I on zaprasza szkockich osadników do dóbr jadowskich. To byli rolnicy, więc on ich zaprasza do zarządzania folwarkami. Część tych szkockich osadników też migruje w okolice Żyrardowa i rozwijają bardzo tamtą część, więc też jesteśmy w ten sposób powiązani. I mniej więcej tak ta historia się kończy, albo w zasadzie

0: Stowarzyszenie Historyczne i Muzeum w Wiadowie. Postanowiliśmy, że trzeba się dalej rozwijać i coś zrobić. No i właśnie mieliśmy na uwadze cmentarz szkockich osadników. Cmentarz, o którym wszyscy wiedzieli, że jest, ale tak naprawdę nikt nawet nie był go w stanie odnaleźć, bo on był tak strasznie zarośnięty, zniszczony w krzakach, że nie dało się tych nagrobków znaleźć. I ten cmentarz przywracamy do ładu. To po pierwsze, więc cmentarz zostaje wpisany do rejestru zabytków, nagrobki są odnowione i cmentarz wraca na mapy, ale jednocześnie organizujemy pierwszy wieczór szkocki w Wiadowie, kameralną imprezę, ale imprezę, która ma zupełnie inny styl, klimat niż imprezy tradycyjne, tak to nazwijmy. I nawiązujemy przyjaźnie z naszymi, no w tej chwili już właśnie tak, naszymi przyjaciółmi szkockimi. Wszyscy jesteśmy zachwyceni tym klimatem i stwierdzamy, że to nie może tak być, że to będzie jednorazowe wydarzenie. No i jakby postanawiamy, że będzie cykliczne. Od tamtej pory organizujemy Dzień Szkocki i w tym roku odbyła się 6. edycja. No i to jest wydarzenie takie, podczas którego chcemy, żeby właśnie było kompletne. To znaczy, żeby z jednej strony można było spróbować szkockich smaków, po drugie, żeby można było posłuchać szkockiej muzyki, zobaczyć szkockie tańce, ale też chcemy edukować. Odbywają się panele dyskusyjne, podczas których można się dowiedzieć czegoś o Szkocji, zarówno z tej turystycznej strony, jak i z takiej strony czysto historycznej czy społecznej.
1: Pan powiedział, że edukujecie jakby Polaków z kultury szkockiej, ale czy Szkoci edukują się z polskiej kultury?
0: Tak, Szkoci edukują się z polskiej kultury. To jest w ogóle super ciekawe. W tym roku bardzo dużo osób z zagranicy do nas przyjechało. Nie tylko zaproszonych gości, ale też już ta wieść o imprezie niesie się bardzo, bardzo szeroko. I na wydarzeniu mamy taki trochę miks kultury polskiej i szkockiej. Chyba najbardziej takim znamiennym przykładem są pierogi. Pierogi, które są nadziwane haggisem, czyli tradycyjną szkocką potrawą, więc ten taki fusion tutaj kulinarny z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie jakby cały czas też podczas chociażby tych paneli dyskusyjnych opowiadamy nie tylko o historii Szkocji, ale staramy się też jak najbardziej eksponować te wątki polsko-szkockie, które nas łączyły na przestrzeni dziejów. Kiedyś burmistrzem Warszawy był Szkot, polscy żołnierze stacjonowali w Szkocji. Mamy bardzo dużo punktów zaczepienia, więc staramy się eksponować jakby i dawać taką płaszczyznę do tego, żeby te relacje w nowy sposób się rozwijały.
1: Opowiedzmy jeszcze trochę o klimacie tej imprezy. Gdyby ktoś jednak z naszych słuchaczy chciałby za rok pojawić się w Wiadowie właśnie na takim dniu szkockim, czego się dowie, czego się nauczy?
0: Czego się dowie, czego się nauczy? No to wszystko zależy od tego, czym się interesuje, bo właśnie wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Po pierwsze, na pewno warto przyjechać całą rodziną, bo dzieci też znajdą coś dla siebie i to nie tylko w tej warstwie rozrywkowej, gdzie będą mogły pobiegać i będą miały różnego rodzaju animacje, ale też na przykład jest taki tradycyjny szkocki sport, czyli w ramach Highland Games rzuca się kłodą. Mamy przygotowane takie kłody i taki jakby specjalny tor, w ramach którego zarówno dorośli, jak i dzieci w odpowiedniej skali oczywiście taką kłodą mogą rzucić, więc można dotknąć tego sportu, tej warstwy sportowej, ale można się też nauczyć tańczyć. Tradycyjny szkocki taniec Ceilidh, można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, koncertach, to jakby tutaj to się trochę łączy z tym tańcem, bo najczęściej publiczność gdzieś tam się podrywa i tańczy. Ale też właśnie panele dyskusyjne i te panele dyskusyjne są super ciekawe. W tym roku mieliśmy wśród gości m.in. Patrycję Bukalską, dziennikarkę, która napisała książkę Ziemia Jednorożca, która też Szkocję odkrywa z trochę innej perspektywy, więc można nawet jeśli ktoś wie o Szkocji, to może się dowiedzieć czegoś nowego albo spojrzeć przez zupełnie inny pryzmat.
1: Coś dla ducha i oczywiście coś również dla ciała.
0: Tak, coś dla ciała, no to z jednej strony właśnie szkockie potrawy i tu po pierwsze haggis, ale nie tylko, bo mamy wiele tradycyjnych szkockich potraw, co ciekawe przygotowywanych przez nasze koła gospodyń wiejskich, więc są one przygotowywane na miejscu i odpowiednio według tradycyjnych szkockich przepisów. Mamy też, tak jak wspomniałem, ten fusion kuchenny, kulinarny, jest też whisky, czyli tradycyjny szkocki napój i dla ciała to pewnie jeszcze wiele jakichś elementów mógłbym znaleźć, ale sobie chyba nie przypomnę.
1: A teraz kilty odkładamy, zakładamy sportowe buty, bo najbliższe dni na Mazowszu będą naprawdę aktywne i zaczynamy od biegania w sobotę Warszawa pobiegnie. O 12:00 wystartuje ING Biegnij Warszawo. Do pokonania 10 km ulicami stolicy, a razem z biegiem ruszy akcja Maszeruje, kibicuje. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami ulic i zmianami w komunikacji. W sobotę będzie też koszykówka. Polonia Warszawa podejmie Widzew Łódź, a jeśli ktoś zamiast parkietu woli konie, może zajrzeć na wyścigi na Służewcu. W niedzielę znów koszykówka, tym razem panowie z Polonii Warszawa zagrają w hali koło z Notecią Inowrocław, a już kolejny weekend przenosimy się do Żyrardowa. 10 października gala Suzuki Boxing Night i bokserskie starcie Polska-Norwegia.

0: Legia. Natomiast dzień później wracamy na Łazienkowską. Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Ale na początek zaglądamy na stację Warszawa Wschodnia, na tamtejszy dworzec, który 13 lat temu, tuż przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, przeszedł lifting i od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że ma pieniądze, a dokładnie 4 miliardy złotych na gruntowny remont dworca. Jak dokładnie będzie to wyglądać, o tym mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
2: Zmiana będzie radykalna, to miejsce stanie się wreszcie funkcjonalne, nowoczesne, na miarę naszych marzeń i wartości, jaką przynosi polskiej kolei. Wreszcie będą ruchome schody, będą dodatkowe przejścia, wreszcie będzie zadaszenie i wiele innych kwestii, które powinny tu już od lat funkcjonować. Mega projekt, wartość 4 miliardy złotych. Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie dzisiaj wraz z ogłoszeniem tego przetargu na modernizację Warszawy Wschodniej za 4 miliardy złotych w PKP Polskich Liniach Kolejowych tylko w tym roku przekroczyliśmy wartość 20 miliardów złotych ogłoszonych przetargów. Na to Polska Kolej czekała. Wreszcie mega inwestycje w polską kolej o bardzo wysokiej wartości i to jest bardzo dobra wiadomość także dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zawieramy klauzulę, że do przetargu nie mogą przystąpić firmy spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest odpowiedź na potrzeby właśnie gospodarki, na potrzeby polskich przedsiębiorców, bo to oni będą mieli większą szansę wygrać ten przetarg. Warszawa Wschodnia wreszcie się doczekała. Kolej na Warszawę Wschodnią. Wreszcie zaczyna się tu mega remont i w 2029 roku nikt nie pozna tego miejsca.
3: Warszawa Wschodnia to pierwsza dziesiątka stacji na sieci kolejowej w Polsce. W ubiegłym roku obsłużyła 37 tysięcy pasażerów i prognozy związane z pasażerskim modelem transportowym mówią o ponad 50 tysiącach pasażerów w perspektywie następnych 10 lat.
1: Dodaje Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.
3: I taka warszawska czołówka naszych dworców, Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Warszawa Zachodnia już za chwilę gotowa, będziemy otwierać przejście podziemne. Warszawa Wschodnia wejdzie w etap realizacji i pozostanie nam ten element najistotniejszy, czyli Warszawa Centralna obsługująca dzisiaj 55 tysięcy pasażerów dobowo. Łącznie te trzy stacje obsługują w skali każdego dnia 120 tysięcy pasażerów dobowo. Ta liczba wzrośnie do 180 tysięcy w perspektywie następnych 10 lat i dla tych pasażerów, nowych pasażerów, tych obecnych pasażerów tworzymy tę infrastrukturę. Jak wiecie Państwo, tutaj przed Euro 2012 był lifting. Lifting tej infrastruktury, bo ona była już w bardzo opłakanym stanie przed rokiem 2012. Ten lifting, można powiedzieć, przetrwał kolejnych 13 lat, a teraz już czas na to, co absolutnie jest konieczne, czyli zupełnie nową jakość, infrastrukturę w pełni dostosowaną do pasażerów, także pasażerów niepełnosprawnych, bo o tych pasażerów musimy dbać. Tych pasażerów przybywa również jako podróżujących koleją. 900 pociągów dobowo każdego dnia tutaj zasługuje na to, żeby zatrzymywać się na porządnym dworcu i ten plan jest prosty. 4 miliardy, które tutaj włożymy, to infrastruktura pasażerska, ale to też poprawa przepustowości infrastruktury w obszarze dworca Warszawa Wschodnia, możliwość wytrasowania w rozkładzie jazdy większej liczby pociągów, bo takim dodatkowym efektem modernizacji tej infrastruktury będzie możliwość też, żeby w rozkładzie jazdy po prostu pociągów było więcej.
0: Jeszcze dziś w programie.
1: Przemoc psychiczna i fizyczna, osoby bezdomne i nastolatkowie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu, bo takich zdarzeń, jak potwierdza stołeczna policja, przybywa na terenie Warszawy. Rozmawiamy z Katarzyną Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę. Pytam m.in. o to, dlaczego nastolatkowie nie szanują osób bezdomnych i jaki mają do nich stosunek. Opowiem też o specjalnych zajęciach wychowawczych w warszawskich szkołach, w których uczestniczy pedagog i osoba bezdomna. Cały czas pozostajemy w temacie bezdomności, ale porozmawiamy o agresji w stosunku do osób bezdomnych, bo do takiej sytuacji doszło w dzielnicy Wola. Podejrzewam, że takich sytuacji jest więcej, tylko po prostu o nich nie słyszymy, a ta konkretnie została nagłośniona i tą sprawą również zajęła się już policja. Rozmawiam o tym z Tobą, ponieważ dowiedziałam się, że fundacja będzie prowadziła takie specjalne zajęcia w szkołach i będzie głośno mówić o osobach bezdomnych i o tym, że to są tacy sami ludzie jak my tak naprawdę, ale zanim do tego tego przejdziemy. Chciałam zapytać, jak często osoby, z którymi pracuje fundacja, mówią o agresji lub upokorzeniu?
4: To też jakby zależy, bo to często wychodzi gdzieś w rozmowach. Ci ludzie jakby przyjmują, mam poczucie, że przyjmują to czasami jako wpisane jakby w tą sytuację, w której są. Czyli jakby przyjmują, że sytuacja bezdomności, jakiej są, wiąże się po prostu z upokorzeniem i zmniejszaniem poczucia własnej wartości. I dopiero gdzieś w rozmowach takich na grupach wsparcia, czy na spotkaniach arteterapeutycznych, czy terapii zajęciowej, to dopiero gdzieś wychodzi, jak zaczynają poruszać właśnie temat bezdomności, jak tej bezdomności jest, to wtedy wychodzi właśnie bardzo często, że nie wiem, boją się w centrum przybywać, nie wiem, czy zasnąć na ławce, bo to się różnie kończy, albo mówią o tym, że ktoś ich, nie wiem, właśnie wyzwał. To jakby wtedy wychodzi. Rzadko dzieje się, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiem, pani Kasiu albo panie Jaśku, no nie wiem, ktoś na ulicy mnie wyzywał. No to raczej tak się nie wydarza, nie? Natomiast na pewno jest to no, na maksa przykre i w ogóle tak nie powinno być i no ja nie mogę tego tak zrozumieć, moja głowa tego nie pojmuje.
1: A z czego to może wynikać? Dlaczego tak traktowane są osoby bezdomne?
4: Znaczy tak mi się wydaje, tak, że osoby,
1: i tutaj mówimy o młodych ludziach, to należy podkreślić.
4: Tak, znaczy no jeżeli mówimy o młodych ludziach, no wydaje mi się z takiego punktu widzenia też osoby, która pracowała w szkole, że no rodzice niestety nie mają często kontroli nad tym, co dzieci oglądają w internecie. A internet jest pełen patostreamingu, jest po prostu pełen. I w momencie, kiedy młody człowiek nie ma trochę oddzielonego jeszcze w sobie, co jest dobre, co jest złe, nie wynosi tego z domu, nie uczymy tego dziecka, nie uwrażliwiamy go na krzywdę innych, no to no, jakby nie buduje się empatia w żaden sposób. Nie buduje się, nie wiem, potrzeba pomocy, chęć, tolerancja. I w momencie, kiedy dziecko się kształtuje i widzi internet, w którym jest przyzwolenie, no bo to jest
1: na przemoc, tak.
4: Na przemoc, to w jego głowie jakby nie ma takiego, że nie wiem, pobije kogoś, to jest coś złego, nie? No już nie mówiąc o tym, o grach komputerowych, które rodzą przemoc i to jest w porządku, kiedy, nie wiem, kogoś się uderzy albo nawet zabije. No przecież były takie przypadki, że był chłopiec, który nie odróżniał fikcji właśnie od rzeczywistości. No bo dziecko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, no. Po prostu taki jest konstrukt i taki jest czas i to rodzice powinni modelować. No szkoła też nie zrobi wszystkiego. Więc nie wiem, trudno mi tu dywagować nad sytuacją tych chłopców i nie chcę też o nic oskarżać rodziców, ale wydaje mi się jednak, że w tej sytuacji, no niestety, ale patostreaming tutaj zrobił komuś krzywdę po prostu.
1: Powiedziałaś wcześniej, że osoby bezdomne bardzo rzadko mówią o agresji, o przemocy w stosunku do nich na ulicy. Traktując to może trochę jako, może równają te dwie rzeczy, czyli bezdomność równa
4: możliwe.
1: Się agresja, równa się, równa się przemoc, ale pytanie, czy zdarzają się takie przypadki, że te osoby zgłaszają tego typu incydenty, sytuacje służbą na policję, czy to trafia tylko i wyłącznie do was, potem wy coś z tym robicie?
4: Znaczy to tak, no, często też słyszymy, że to służby przekraczają te granice na przykład, no i, no ale z drugiej, znaczy z jednej strony mówimy o tym, że możemy to zgłosić, że możemy pomóc napisać takie pismo, że to trzeba zgłaszać, że tak nie może być, bo może kolejne osoby zrobią większą krzywdę. Natomiast no niestety przez to, że często nie mają tego zaufania do służb, nie chcą tego robić, bo uważają, że nic z tym się nie wydarzy. Tak samo jest no właśnie z sytuacjami, kiedy ktoś inny stosuje przemoc, nie? Tak po prostu z zewnątrz, nie służby koniecznie, ale jest jakieś takie poczucie, że to się nic nie wydarzy, nie? Że to nie będzie miało początku i końca. Dwa, no często te osoby, które, no nie wiem, kogoś uderzyły, pobiły, są anonimowe. No ktoś nawet nie pamięta rysopisu, nie? No cokolwiek innego. No pewnie można byłoby to częściowo z kamer ściągnąć, ale też nie wszystkie kamery w Warszawie działają, więc po prostu to jest takie trudne na różnych polach, ale myślę, że najtrudniejsze, żeby przekonać, że może warto zaufać i może jednak warto, żeby ktoś poniósł konsekwencje swoich działań.
1: Wspomnieliśmy na początku, że fundacja będzie prowadziła zajęcia w szkołach. Zanim przejdziemy do tego, jak te zajęcia dokładnie będą wyglądać, to chciałam zapytać o to, o o czym młodzi ludzie najczęściej nie wiedzą, jeżeli chodzi o kryzys bezdomności?
4: Czy ja przede wszystkim mam wrażenie, że rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi na takie tematy, że są osoby doświadczające bezdomności, a jeżeli dziecko zapyta, no bo tam kiedyś się z tym spotkałam, że co to za pan czy coś, no to reakcja była na zasadzie, że to nieważne, nie? Takie udawanie, że tematu nie ma. Myślę, że druga część z kolei to po prostu nazywa tych ludzi menelami. Tak sobie myślę. I myślę, że jest gro osób, które jednak tłumaczy dziecku, jak wygląda bezdomność. Natomiast, no ja nawet jak pracowałam w szkole kilka lat temu, to ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek poruszał taki temat wśród moich koleżanek czy kolegów i jakby no nie jest to wpisane na przykład w lekcje wychowawcze, tak? Mhm. Że to jest tematyka, którą trzeba poruszyć na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam, też rozmawiałam z dziećmi o przemocy w ramach lekcji wychowawczej. To nie była lekcja, która faktycznie sobie dzieci siedziały, a ja sobie uzupełniałam dokumenty, bo też to tak u niektórych wyglądało, więc myślę sobie, że przede wszystkim powinien być taki program stricte edukacyjny, w którym cały rok po prostu się dzieje tak, że dzieci się po prostu uczą o życiu tak naprawdę, o tym, w jakim społeczeństwie żyjemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. No to buduje tolerancję, no tylko takie działania warsztatowe, gdzie dziecko też doświadcza, mogą budować tolerancję i empatię.
1: Śledząc wasze media społecznościowe, mam wrażenie, że od kilku dobrych lat próbujecie odgruzować wizerunek osoby w kryzysie bezdomności i pokazujecie, że taka osoba niezależnie właśnie od płci, chociaż wydaje mi się, że płeć też tutaj ma znaczenie, zasługuje na godność i zasługuje na szacunek. Pamiętam taki wpis, który mówił o bezdomnych kobietach. Tam padł zarzut, że pani w kryzysie bezdomności miała zrobione paznokcie. I skoro miała zrobione paznokcie, to chyba, nie wiem, nie zasługuje na pomoc, a może nie potrzebuje takiej pomocy, bo tak właśnie osoba bezdomna kojarzy nam się z kimś pod sklepem, brudnym, śmierdzącym, żulem, który chce od nas pieniądze na alkohol, a nie do końca chyba tak to wygląda, prawda?
4: No nie, znaczy zacznijmy od tego, że też są osoby, które stoją pod sklepem, ale normalnie mają mieszkanie i mierzą się z innymi trudnościami, tak? I też mogą być pod wpływem alkoholu, więc jakby no to nie jest zero-jedynkowe, że taka osoba musi, natomiast my trochę, znaczy nie wiem czy my, ale część społeczeństwa na pewno tak to widzi, nie? Że ktoś jest zaniedbany i tak dalej, to musi być osoba bezdomna i jeżeli sępi pod sklepem tak zwani, no to musi być on czy ona. Natomiast no jest tak, że no jedyna rzecz, która łączy tych ludzi, to brak dachu nad głową, a tak to każdy ma jakąś indywidualną historię i inne problemy, z którymi się boryka, nie? No my staramy się właściwie no od zawsze pokazywać to oblicze bezdomności, no przez pryzmat człowieka i mówienia tego, że jeżeli nie znamy czyjejś historii, no to w żaden sposób no nie możemy oceniać człowieka, no ale to też tak naprawdę tyczy się osób z niepełnosprawnością, to się tyczy, nie wiem, osób po zakładzie karnym. Często jest tak, że nawet osoby, które do nas przychodzą, są po zakładzie karnym, nie wiem, mają dokument, że nie będą mieli, nie wiem, z krajowego rejestru czystej karty, no bo mają wyrok za sobą i są jakby podwójnie karani, nie mogą iść do pracy, tak? Natomiast no od razu jest takie założenie, że to na pewno, nie wiem, złodziej, że to bandyta, a no czasami to są zupełnie inne sytuacje, tak? Jakby ludzie nie tylko za to chodzą do więzienia. No mamy taką tendencję do takiego podwójnego karania za różne rzeczy i trochę też jest tak z osobami doświadczającymi bezdomności, że te osoby już w jakimś stopniu siebie same, nazwę to bardzo w cudzysłowie, siebie karzą za różne sytuacje życiowe, będąc w tym punkcie, w którym są, a my tak naprawdę depcząc ich godność, no robimy to po raz drugi, nie? Znaczy ja nie rozumiem, co może być przyjemnego w upadlaniu innych, no ale staramy się właśnie angażować ludzi i też właśnie szkoły chociażby, żeby robiły kanapki, żeby dzieci poczuły coś fajnego, jak pomagają i że w ogóle ten temat gdzieś jest.
1: To była Katarzyna Nicewicz-Kos z Fundacji Daj Herbatę, która na co dzień pomaga osobom bezdomnym. I tak jak wspominałam, fundacja prowadzi w wybranych, chętnych do tego warszawskich szkołach specjalne zajęcia z pedagogiem i osobą w kryzysie bezdomności, którzy opowiadają o tym, kim jest osoba w kryzysie, ale także o tym, jak z tego kryzysu można wyjść i jak się wychodzi. A nikt, jak wiemy, lepiej o tym nie opowie, jak osoba, która to przeżyła.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Ptakomat. Tak, dobrze usłyszeliście. Ptakomat stanie paczkomat. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy w tej części programu. To jest pewne innowacyjne urządzenie. Innowacyjne na skalę, no na pewno stolicy, kraju i jedno z niewielu takich urządzeń na terenie Europy, z tego co się dowiedziałam. To jest urządzenie, które z pewnością bardzo pomaga pracownikom ptasiego azylu, które znajduje się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. O tym miejscu mówiliśmy już nieraz przy okazji ogromnych serc i empatii, jaką noszą w sobie mieszkańcy Warszawy i o tym, jak ochoczo pomagają skrzydlatym mieszkańcom naszego miasta. Czemu służy ptakomat, jak bardzo ułatwia pracę pracownikom i jak wygląda? O tym więcej z kierowniczką ptasiego azylu Angeliką Gackowską. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
5: Znajdujemy się w ptasim punkcie przyjęć, który faktycznie potocznie jest nazywany ptakomatem, bo wnętrze tego obiektu przypomina do złudzenia paczkomat, stąd taka nazwa. Ptasi punkt przyjęć jest taką specyficzną poczekalnią dla ptaków. Osoby dostarczające ptaki potrzebujące pomocy do ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który znajduje się w miejskim ogrodzie zoologicznym, trafiają właśnie do ptasiego punktu przyjęć i tutaj mogą samodzielnie włożyć ptaka w pudełku do specjalnej skrytki i ten ptak tutaj oczekuje na przejęcie go przez pracowników ptasiego azylu i udzielenie pomocy.
1: To miejsce powstało między innymi dzięki budżetowi obywatelskiemu.
5: Tak, to miejsce zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu obywatelskiego, czyli jest to projekt, który uzyskał wystarczającą liczbę osób głosujących właśnie w budżecie obywatelskim, zwyciężył i został zrealizowany w 2025 roku, działa od początku 2026.
1: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało przed pojawieniem się ptakomatu. Podejrzewam, że to urządzenie znacznie ułatwiło Państwu pracę, no ale jak to wyglądało wcześniej?
5: Wcześniej, no oczywiście taka potrzeba stworzenia ptasiego punktu przyjęć wynikała właśnie z trudności, a w zasadzie z ogromnej liczby ptasich pacjentów, które trafiają do ptasiego azylu, zwłaszcza w sezonie lęgowym, czyli w takim okresie jak obecnie, a rozmawiamy na początku sierpnia. I te ogromne ilości, czyli dziesiątki ptaków, które docierały do nas każdego dnia, musiały przechodzić przez ręce pracowników ochrony, przez ręce wolontariuszy i pracowników ptasiego azylu, którzy przechodzili tą ścieżkę pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji właśnie a punktem posterunku ochrony wielokrotnie w ciągu dnia. No i ptaki oczywiście też oczekiwały czasami na takim specjalnym regale na podjęcie ich przez pracowników ośrodka rehabilitacji. Przez jakiś czas to też nie było najwygodniejsze i też rodziło zrozumiałe obawy u osób dostarczających te ptaki o to, czy na pewno ptaki nie będą bardzo długo przetrzymywane właśnie na tym regale, czy ta pomoc będzie odpowiednio szybko udzielona. W związku z tym ptasi punkt przyjęć odciążył pracowników posterunku ochrony, którzy obecnie po prostu sprawdzają tylko te pakunki z ptakami, które przynoszą osoby dostarczające do nas ptasich pacjentów. Następnie taka osoba już samodzielnie schodzi po wskazaniu drogi do ptasiego punktu przyjęć, zostawia ptaka w skrytce. Oczywiście my tutaj mamy bardzo wielką prośbę o wypełnienie specjalnej, bardzo krótkiej, anonimowej ankiety, bo interesują nas informacje o tym, skąd ptak pochodzi i z jakiego powodu do nas trafia. To też przyspiesza i ułatwia leczenie i diagnostykę takiego pacjenta. Cały proces dostarczania ptaków do ptasiego punktu przyjęć jest opisany szczegółowo w kilku językach oraz piktogramowo na tablicach informacyjnych, więc ktoś z Państwa, kto będzie dostarczał do nas ptaki, będzie bez problemu mógł się zapoznać z procedurą postępowania. No i po włożeniu ptaszka w pudełku do skrytki, umieszczenia ankiety obok, zatrzaskujemy to urządzenie i ptak ma chwilę czasu, żeby się uspokoić, ma chwilę czasu właśnie na to, żeby dojść do siebie po tym stresie podróży, bo no pamiętajmy, że patrząc oczami tego zwierzęcia, no to zwierzę zostało złapane przez jakiegoś człowieka, którym nigdy wcześniej nie miało do czynienia, w zasadzie spodziewało się śmierci i to w najlepszym przypadku. Później ten transport w jakimś zamkniętym pudełku też jest do taka skrajnie stresujący. W związku z tym ta chwila odpoczynku i uspokojenia się, oczekiwania na udzielenie pomocy w tym ptakomacie jest taką często bardzo potrzebna i staramy się odbierać te ptaki na bieżąco, w zasadzie ten w ciągu kilkunastu minut pracownik podchodzi po wezwaniu, po prostu ptaki są przenoszone do ośrodka rehabilitacji i jest im udzielana pomoc.
1: Pani powiedziała po wezwaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy ta skrytka się zamyka, Państwo tam odbieracie u siebie jakiś sygnał, że tutaj jest ptak?
5: Nie tyle po zamknięciu skrytki, co po naciśnięciu takiego specjalnego przycisku, który jest też podpisany jako przycisk wzywowy, poinformuj obsługę, przyciskając ten przycisk. Po prostu wtedy u nas zapala się lampka i to świadczy o tym taka podobna do koguta, który może się znajdować na przykład na radiowozie policji czy karetce. Niebieska migająca lampka informuje pracowników, że w ptasim punkcie przyjęć jest pacjent i wymaga odebrania.
1: Mamy tutaj 25 takich skrytek, boksy dla piskląt. Czy zdarzyło się też może tak, że wszystkie skrytki były naraz zajęte?
5: Nie. Na szczęście nawet nocami nie dostaliśmy nigdy tylu pacjentów, żeby faktycznie wszystkie skrytki wszystkie były zajęte, ale gdyby się tak zdarzyło, zawsze można zostawić ptaka po prostu tutaj luzem w pudełku, korzystając nawet z tych kontenerków, które mamy przygotowane na wszelki wypadek, a można by było też zostawić ptaka po prostu wewnątrz ptasiego azylu. Tutaj pracownicy posterunku ochrony pomogliby dostarczyć to zwierzę już bezpośrednio do ptasiego azylu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, taka dodatkowa, specjalna poczekalnia, więc jesteśmy przygotowani.
1: Opowiedzmy trochę o mieszkańcach Warszawy, którzy dostarczają te ptaki. Podejrzewam, że z roku na rok, no po pierwsze, ptasi azyl jest coraz szerzej znany mieszkańcom, a z drugiej strony coraz chętniej pomagamy.
5: Ptasi azyl faktycznie jest ośrodkiem rehabilitacji, który został stworzony dla ptaków warszawskich i ta popularność, może i popularność ptasiego azylu, ale również świadomość u mieszkańców Warszawy dotycząca tego, że dzikim zwierzętom należy pomagać, jest coraz wyższa. I myślę, że to trochę spowodowało taki dosyć, w ostatnich latach dosyć zauważalny wzrost ilości, czy liczby pacjentów trafiających do naszego ośrodka, bo o ile powiedzmy te 10 lat temu trafiało do ptasiego azylu około 5 tysięcy ptaków rocznie, w zeszłym roku dobijaliśmy prawie do 10 tysięcy, w tym roku te 10 tysięcy na pewno przekroczymy, bo rozmawiamy 3 sierpnia, a do nas trafiło już 7600 pacjentów, a jeszcze sezon lęgowy się nie zakończył, w związku z tym zakładam, że raczej 10 tysięcy pacjentów rocznie w tym roku przekroczymy, więc to jest dosyć znaczący wzrost, ale faktycznie analizując takie statystyki miesiąc do miesiąca, nie widać wzrostu ilości przyjmowanych pacjentów po otwarciu ptasiego punktu przyjęć, raczej jest to taki trend, który się zaczął w połowie zeszłego roku i się utrzymuje stale. Te wzrosty w stosunku do lat poprzednich są stale widoczne, sięgają 40, 50, czasami 100% więcej ptasich pacjentów. Bieżący czerwiec był rekordowy pod tym względem, bo przekroczyliśmy prawie 2200 przyjętych pacjentów. To nigdy się tak nie wydarzyło w historii ptasiego azylu. To jest ogromna ilość ptaków, ale faktycznie te ogromne upały pod koniec czerwca po prostu zebrały swoje żniwo i część tych ptaków po prostu trafiła do nas. Więc na pewno świadomość u mieszkańców Warszawy wzrasta. Wzrasta też świadomość poprawnego udzielania pomocy pacjentom. Mam też sporo komunikatów takich, gdzie mieszkańcy pytają, czy należy zareagować, czy nie. Czy dany ptak to podlot, który może sobie być, czy może jednak ptak, który potrzebuje pomocy, bo ma jakiś uraz i musimy zareagować. Więc to też jest pozytywne.
1: A jakie dokładnie ptaki trafiają do ptasiego punktu przyjęć?
5: Rocznie do ptasiego azylu ogólnie trafiają reprezentanci od 130 do 150 gatunków i to są wszystkie ptaki, które w zasadzie można spotkać w Warszawie i w okolicach. Bo pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ma ogromną ilość terenów zieleni, bo same tereny zieleni to jest prawie 44% powierzchni miasta, więc to nieprawda, że Warszawa jest zabetonowanym miastem, ale mamy również sporo terenów wilgotnych i wodnych. No Wisła jest takim świetnym miejscem, gdzie mnóstwo ptaków, które potrzebują do swojego życia wody, również ma miejsce życia i one również trafiają do nas, więc oczywiście takich gatunków najbardziej popularnych, takich jak gołębie czy ptaki kurkowate jest statystycznie najwięcej, bo w tym roku przyjęliśmy już 1200 ptaków kurkowatych różnych, czyli wron, gawronów, kawek, sujek, między innymi czasami też jakieś kruki się trafiały, ale oprócz tego trafia też gołębie też są liczne, bo ponad 3000 już w tym roku to gołębie, ale również licznie trafiają drobne ptaki śpiewające, drozdowate. Mamy też sporo reprezentantów ptaków wodnych, gdzie krzyżówki oczywiście są na czele, ale mamy też takie ptaki chociażby jak czaple, które też są związane ze środowiskiem wodnym. Mamy sporo ptaków drapieżnych w naszej powiedzmy statystyce, więc w zasadzie ta reprezentacja jest bardzo szeroka i musimy być przystosowani sprzętowo, lokalowo i też pokarmowo na bardzo różne ptaki o bardzo różnych potrzebach, bo trafiają też do nas ptaki na każdym etapie swojego rozwoju. Od pisnąt, które przed chwilką wykryły się z jajka, do ptaków już o zaawansowanym wieku.
1: A takie najczęstsze schorzenia to są połamane skrzydła?
5: Ptaki trafiają do nas z kilku powodów. Urazy mechaniczne są jednym z tych powodów, ale one mogą być na przykład skutkiem po prostu mieszkania w mieście, czyli na przykład skutkiem rozbicia się o budynki, skutkiem wypadków komunikacyjnych, zaklinowania się w jakimś miejscu, ale te urazy mechaniczne mogą być również skutkiem przeżytego ataku drapieżnika. I w zasadzie, jeżeli widzimy, że na przykład gołąb jest atakowany przez jakiegoś ptaka drapieżnego, czy na przykład przez wrony, w zasadzie nie powinniśmy pomagać, bo wtedy trochę ingerujemy w taki naturalny łańcuch życia i po prostu łańcuch pokarmowy. Ja wiem, że to może wyglądać brutalnie, ale jeżeli przerwiemy tą sytuację, to jakiś ptak też nie będzie miał jedzenia. Oprócz urazów mechanicznych, drugą przyczyną mogą być różnego rodzaju stany chorobowe, czyli po prostu coś się temu zwierzęciu niedobrego wydarzyło, mogą to być różnego rodzaju infekcje ostre, czy takie przedłużające się, na przykład również skutki niedoborów, chorób metabolicznych, które powodują deformację stawów. No i trzeci, takim najmniej przyjemną, powiedzmy, okolicznością dostarczenia są porwania. Niestety zdarza się, że ptaki, które są na etapie swojego życia podlota, są podlotami, czyli są takimi młodymi ptakami, które już nie przebywają w gnieździe. Pamiętajmy, że pisklęta nie uczą się latać w gnieździe, tylko właśnie poza gniazdem, czyli uczą się latać i przebywają poza gniazdem, bywają interpretowane jako ptaki potrzebujące pomocy i wtedy są przenoszone do nas zupełnie niepotrzebnie. To jest taka najgorszy scenariusz, ponieważ taką pomocą przerywamy im najważniejszą lekcję życia, którą mogłyby uzyskać od swoich rodziców, czyli naukę życia w swoim naturalnym środowisku, reagowanie na te bodźce, które się pojawiają w danym środowisku i są do danego miejsca typowe i naukę zdobywania pokarmu również. Więc zdecydowanie tutaj z tego powodu mamy taką akcję informacyjną Zostaw, nie porywaj, która ma informować mieszkańców o tym, że młode zwierzęta nie powinny być porywane pochopnie. Czasami oczywiście zdarzają się pisklęta, które wypadły z gniazda, ale zostały wyrzucone na przykład przez wiatr czy przez jakieś drapieżniki i ewidentnie są w puchu i są zupełnie nieporadne, no te należy przynieść do nas, jeżeli nie da się ich odłożyć do gniazda. Ale już podloty, jeżeli mają piórka i są takie biegające, samobieżne, to raczej tych oprócz ekstremalnych sytuacji zagrożenia ich życia nie powinniśmy przyjmować.
1: No i tak się składa, że podczas mojej rozmowy z kierowniczką ptasiego azylu, a przypomnę, moją rozmówczynią jest Angelika Gackowska, do ptasiego punktu przyjęć przyszła dwójka nastolatków, niosąc w dłoniach transporter. Taki transporter, jaki używamy na przykład dla kotów albo dla psów, a w tym transporterze znajdowała się wrona. Niestety, martwa wrona.
5: Ale w swoim kontenerku, czy chcą pani przełożyć?
6: Przełożyć.
5: Dobrze. No to tu są takie do wykorzystania kontenerki, z których można skorzystać.
6: Dobrze, dziękuję.
7: Wcześniej byłam z Jerzykiem, z moją mamą. Tutaj właśnie mama wpadła na pomysł, żeby tutaj właśnie przyjechać. Też właśnie teraz przyjechałam. Przywiozłam wronę, myślałam, że dożyję, nie dożyła, bo jechałam tramwajem i zauważyłam, że stało tych.
1: Tutaj mam dla Was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wspomniałam o tym, że ptakomat jest urządzeniem unikatowym i bez wątpienia takim jest, bo tak jak za moment usłyszycie, ptakomat jest prototypem. Całe szczęście odpukać na razie działa bezawaryjnie.
5: Są takie pojedyncze urządzenia w Europie, mniejsze niż to. Oczywiście nie ma sensu, żeby każdy ośrodek rehabilitacji wyposażał się w tego typu urządzenie. Ono jest dla nas potrzebne, ponieważ my faktycznie przyjmujemy dziesiątki zwierząt w ciągu doby i bardzo ułatwia przekazywanie zwierząt i odbiór tych zwierząt i też jest stanowi taki bezpieczny sposób transferu do nas. W związku z tym tego typu urządzenia, które no, my wymyśliliśmy pierwszy ptakomat, jest to pewnego rodzaju prototyp, który w miarę możliwości się sprawdza, nie ujawniły się u niego jakieś wady wieku dziecięcego na szczęście, póki co, ale nie ma sensu, żeby każde takie miejsce, każdy ośrodek rehabilitacji miał tego typu urządzenie. Obecność ptakomatu jest uzasadniona po prostu ilością dostarczanych ptaków i naszą charakterystyką, czyli tym, że jesteśmy umieszczeni w ogrodzie zoologicznym, trzeba przejść przez ochronę, więc pod tym względem to urządzenie jest zasadne.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o ptasi azyl i ptasi punkt przyjęć, a moją rozmówczynią była jego kierowniczka Angelika Gackowska. Ale skoro o ptakach mowa i skoro jesteśmy po sąsiedzku z warszawskim ogrodem zoologicznym, to warto wspomnieć o tym, co jakiś czas temu tam się wydarzyło, a nowy dom zyskały pingwiny, które zrobiły furorę medialną nie tylko w samej stolicy, ale właściwie w całym kraju. Dlatego serdecznie zapraszam do warszawskiego zoo. Warto tam zajrzeć, tym bardziej jak mówi mi dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, Andrzej Kruszewicz, pingwiny najpiękniej wyglądają pod wodą.
8: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom, ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały chodzić, zwłaszcza jak było ciepło, więc no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy, ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego ZOO, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Buchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
1: A jeżeli i wy chcecie poświęcić trochę uwagi pingwinom, to zachęcamy do spacerów po warszawskim ogrodzie zoologicznym.

0: drodze. Po drodze. Czyim bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radziniwska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze, Moto Warszawa. Dziś w studiu Meloradia moim gościem jest Sławomir Smyk, rzecznik Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tematem naszej rozmowy będą wraki, które zalegają na warszawskich drogach, ale nie tylko, więc zostańcie z nami do końca. Myślę, że najlepiej byłoby zacząć tą rozmowę od tego, czym w ogóle są wraki, jaki pojazd można wrakiem nazwać.
2: My tu zawsze mówimy, że wrak to jest potoczna nazwa takiego pojazdu, który został porzucony przez właściciela, ale prawo to definiuje w bardzo prosty sposób. Jest to pojazd, który w swoim wyglądzie ma przesłanki ku temu, aby określić go jako pojazd nieużytkowany. To jest jedna z przesłanek ku temu, aby podjąć decyzję w trybie artykułu 50a Kodeksu Ruchu Drogowego o tym, aby usunąć ten pojazd z drogi. Drugą taką przesłanką jest brak tablic rejestracyjnych. Jeżeli jakikolwiek pojazd stojący na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, w strefie ruchu nie będzie miał tablic rejestracyjnych, to strażnicy, którzy będą podejmowali interwencję w tej kwestii, mogą podjąć decyzję o tym, aby taki pojazd został usunięty z drogi na koszt właściciela.
1: A jak to wygląda tak od samego początku? Załóżmy, że pojazd ma tablice rejestracyjne, no ale jest już w takim stanie, że na pewno nie pojedzie. Czy najpierw właściciel jest wzywany do jego usunięcia?
2: Generalnie strażnicy nie muszą wzywać właściciela pojazdu do tego, aby stawił się do siedziby Straży Miejskiej, ponieważ taki pojazd, który jest wrakiem, on może stać w miejscu, w którym postój takiego pojazdu jest dozwolony, a więc taki kierujący, taki właściciel nie popełnia wykroczenia. W związku z tym strażnicy podejmują tylko działania w trybie tego artykułu 50a Kodeksu Ruchu Drogowego, a więc wydają decyzję o tym, aby pojazd został usunięty z drogi.
1: Z jakich miejsc można takie pojazdy usuwać? Czy na przykład także na jakichś zamkniętych osiedlach?
2: Na pewno w pierwszej kolejności będą to drogi publiczne. Reguluje to tak naprawdę ustawa Prawo o ruchu drogowym i ustawa o drogach publicznych. Możemy mówić także o takich miejscach, które znajdują się na drogach wewnętrznych, na których została ustanowiona strefa zamieszkania, bądź strefa ruchu. W tych miejscach także w pełni działa kodeks ruchu drogowego, a więc w momencie, kiedy strażnicy będą podejmować działania, będą musieli mieć to na uwadze i mają prawo do tego, aby podjąć decyzję o tym, aby taki pojazd usunąć z drogi.
1: To teraz to, co najbardziej potrafi zobrazować skalę problemu, czyli statystyki, które świadczą o tym, czy jest to duży problem w Warszawie, czy niekoniecznie. No właśnie, jak to wygląda?
2: My widzimy, że ten problem utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie każdego roku. Zawsze zastanawiamy się, skąd się biorą te samochody. Oczywiście przyczyn możemy szukać w wielu źródłach. Jednym z nich może być to, że ktoś wyjechał za granicę, pozostawił swój pojazd. W innych sytuacjach są to oczywiście losowe przypadki, a więc też oczywiście liczymy się z tym, że właściciele tych pojazdów ze względu na swój wiek umierają, zostawiają te pojazdy. Rodzina tym pojazdem nie chce się zająć, a te pojazdy wracają. Natomiast wielkości są duże. W zeszłym roku w wyniku działań Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy z ulic miasta zniknęło ponad 2600 pojazdów. Na dzień dzisiejszy praktycznie mamy bardzo zbliżoną wielkość, bo tych pojazdów będzie ponad 2400. Do końca roku jeszcze mamy trochę czasu. Rzeczywiście to jest sporo pojazdów. Tu jeśli chodzi o te działania referatu do spraw pojazdów w Wydziale Ochrony Środowiska Warszawskiej Straży Miejskiej, to widać, że ci strażnicy mają bardzo dużo pracy. Jeżeli byśmy mieli podzielić te statystyki na konkretne dzielnice, to najwięcej takich pojazdów zniknęło z terenów Pragi Południe, bo zniknęło im blisko 300. Natomiast drugie miejsce zajmuje Mokotów, Targówek, Bielany, Bemowo. To są takie dzielnice, w których rzeczywiście ujawniamy takie pojazdy i te pojazdy są usuwane w wyniku działań strażników miejskich.
1: Czyli na przykład Praga Południe mamy blisko 300 pojazdów?
2: Tak, Praga Południe mamy blisko 300 pojazdów. Na Mokotowie mamy blisko 280. Jeśli chodzi o Targówek, to widzimy, że zbliżamy się do 240 pojazdów. Na Bielanach też zbliżona liczba do 240, dokładnie 232 pojazdy zostały usunięte z dzielnic.
1: A gdzie najmniejszy jest ten problem?
2: Najmniejsza liczba wraków jest ujawniana na tych mniejszych, bardziej oddalonych dzielnicach Warszawy, jak Wesoła, jak Rembertów, jak Wilanów. Na Żoliborzu też nie ma zbyt dużo takich pojazdów. To są takie liczby jak 18 sztuk na Wesołej, w Rembertowie 35, w Wilanowie 40 pojazdów zostało usuniętych w wyniku działań strażników miejskich i Żoliborz 31 pojazdów, a więc to nie są tak duże liczby. Natomiast kiedy sumujemy je wszystkie, no to okazuje się, że w Warszawie niestety problem z wrakami nadal istnieje.
1: W jaki sposób możemy zgłosić taką potrzebę usunięcia wraku z danej ulicy?
2: Mieszkańcy znają doskonale numer 986 do Straży Miejskiej w Warszawie i te zgłoszenia najczęściej przyjmujemy telefonicznie, ale mieszkańcy korzystają z innych ścieżek, jak 19 115, jak mail, jak poczta tradycyjna, a więc jest wiele źródeł, którymi mieszkańcy zgłaszają do nas te problemy.
1: Przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy o wrakach, o tym, że jest to problem nadal, jeżeli chodzi o Warszawę. Natomiast nie jest to jedyna taka sytuacja, kiedy pojazd może być usunięty z drogi. W jakich jeszcze sytuacjach można samochód usunąć, odholować?
2: Biorąc pod uwagę kompetencje straży miejskich, mówimy tu o artykule 130a Kodeksu Ruchu Drogowego, a więc tu już mówimy o konkretnym wykroczeniu, które jest popełniane przez kierującego, w wyniku którego strażnicy mają prawo do tego, aby wydać dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. I takie dyspozycje strażnicy wydają w sytuacjach, które określa prawo. Mówimy tu o nieprawidłowym parkowaniu wtedy, kiedy pojazd blokuje bądź tamuje ruch lub zagraża bezpieczeństwo ruchu. Wówczas, jeżeli taka sytuacja zachodzi, no to strażnicy podejmują takie działania, aby ten pojazd został z tego miejsca usunięty na koszt właściciela. Wiele jest takich sytuacji, w których strażnik ma prawo do tego, aby podjąć taką decyzję. Jedną taką kuriozalną sytuacją, gdzie bardzo często widzimy tego typu wykroczenia, czyli pozostawienie pojazdu na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością przez osobę nieuprawnioną. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, tu jest obligatoryjne działanie strażników miejskich, którzy wydają dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. O ile kierowca, czyli właściciel tego pojazdu, nie zgłosi się w trakcie podejmowanych działań. Jeśli się nie zgłosi, to pojazd jest usuwany z drogi.
1: Czy mamy też jakieś statystyki, jeżeli chodzi właśnie o parkowanie przez osoby nieupoważnione do tego na kopertach dla osób niepełnosprawnych?
2: Tak, mamy oczywiście takie statystyki. W tym roku takich działań strażnicy podjęli blisko 1500. Zbliżamy się już do tej liczby i widzimy, że jest to duży problem. Poza tym oczywiście i socjologicznie, i społecznie jest to czyn bardzo naganny, ponieważ ktoś zabiera miejsce dla osoby, która ma trudności z poruszaniem, która chce dojechać jak najbliżej miejsca docelowego, a nie może, bo ktoś nieuprawniony zajął jej to miejsce.
1: Czy ten problem jest największy w centrum?
2: Ten problem największy jest rzeczywiście w śródmieściu, ponieważ 667 takich interwencji strażnicy podjęli.
1: Czy mandaty są również za to nakładane?
2: Tu w tym przypadku nie ma żadnej taryfy ulgowej. To jest jeden z najwyższych mandatów, jaki strażnik może nałożyć. Jeśli chodzi o postój pojazdu, w tym przypadku mandat opiewa w wysokości 800 zł, a do tego jeszcze jest 6 punktów karnych. To jest dość dotkliwą karą dla osoby, która popełni to wykroczenie. Dodatkowo jeszcze w sytuacji, kiedy pojazd jest usuwany z drogi, taka osoba musi opłacić koszt holowania. Mówimy tu o postoju na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością, ale jeżeli na przykład w takim miejscu zaparkuje osoba, która posługuje się cudzą kartą osoby niepełnosprawnej, wówczas mandat jest podniesiony do wysokości 1200 zł.
1: Często zdarzają się takie sytuacje?
2: Na szczęście takich sytuacji jest mniej, ale zdarzają się takie sytuacje, w których strażnicy ujawniają fałszywe karty parkingowe. Wówczas na miejsce wzywana jest policja, ponieważ fałszowanie dokumentu jest przestępstwem, które jest już penalizowane w kodeksie karnym, a osoba naraża się na bardzo duże nieprzyjemności.
1: Mamy liczby, jeżeli chodzi o pojazdy odholowane w związku z tym, że były zaparkowane na kopertach dla osób niepełnosprawnych, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozostałe?
2: Myślę, że najwięcej tych interwencji, które dotyczą niestosowania się do znaku B36 z tabliczką T24, a więc tą tabliczką informującą o tym, że pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. I takich interwencji strażnicy podjęli ponad 6,5 tysiąca. Natomiast jeśli chodzi o inne miejsca, w których także należało pojazd usunąć z drogi na koszt właściciela, to takich interwencji było ponad 3200. Więc widzimy, że jest to bardzo duża liczba, ale o czym ona świadczy? Ona świadczy o tym, że bardzo wielu kierowców nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. My generalnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby stosowali się do przepisów zgodnych z obowiązującym prawem. Natomiast jak widzimy, te przepisy dotyczące ruchu drogowego i kwestii nieprawidłowego postoju pojazdów są łamane przez kierowców w Warszawie.
1: Może warto by było przy okazji powiedzieć o tym, jak wygląda ta cała procedura odzyskania potem auta, bo ona się różni w przypadku, no właśnie, że pojazd został odholowany na przykład dlatego, bo był źle zaparkowany albo był zaparkowany na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, a inaczej w przypadku, jakby właściciel przypomniał sobie o wraku i chciał go odzyskać.
2: Rzeczywiście widzimy tą różnicę, ponieważ jeśli zaczniemy od wraków, to z reguły one są zapomniane przez swoich właścicieli. Często te pojazdy stoją przez 6 miesięcy na parkingach miasta, gdzie po 6 miesiącach przechodzą na własność gminy i potem gmina ma prawo dysponować tymi pojazdami, ponieważ to ona jest już właścicielem tych pojazdów.
1: I mogą zostać zlicytowane.
2: Mogą zostać zlicytowane, zresztą z dużym powodzeniem, jak widzimy, ZDM czyni te działania, aby te pojazdy były licytowane. Natomiast jeśli mówimy tu o artykule 130a Kodeksu Ruchu Drogowego, w tym momencie przychodzi na miejsce kierujący, który pozostawił pojazd, widzi, że pojazdu nie ma, zaczyna się zastanawiać, co się stało, czy ukradli, czy być może scholowali. Jeśli wie, że zaparkował w nieprawidłowym miejscu i domyśli się, to najprawdopodobniej bezpośrednio zadzwoni pod numer 986, wtedy dowie się wszystkich informacji, które dotyczą tego pojazdu. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel takiego pojazdu dzwoni bezpośrednio na numer 112, zgłaszając kradzież. Natomiast tam oczywiście dowiaduje się, że
1: niespodzianka,
2: tak, zaparkował w miejscu zabronionym. Przyjechali strażnicy miejscy, którzy podjęli decyzję o usunięciu tego pojazdu. No i oczywiście ten pojazd może być do odzyskania, ale właściciel pojazdu musi stawić się w określonym oddziale Straży Miejskiej, dopełnić wszystkich procedur, wtedy zostaje nałożony na niego mandat karny, a potem oczywiście wydaje się taką dyspozycję wydania pojazdu. No dodatkowo oczywiście taki właściciel pojazdu jest obciążony kwotą holowania samochodu.
1: Myślę, że na koniec warto też przypomnieć, że wszelkie informacje o tym właśnie, jak wyglądają te wszelkie procedury, można znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej.
2: Tak, wystarczy wejść na naszą stronę i sprawdzić, jak wyglądają te procedury. Można też wejść na stronę ZDM-u, dowiedzieć się, jakie koszty za holowanie pojazdów w tej chwili obowiązują. A więc tak naprawdę ta informacja jest ogólnie dostępna. Każdy, kto jest zainteresowany, może poczytać, czy na naszej stronie internetowej Straży Miejskiej, czy na stronie ZDM-u, na stronie miasta, na stronie 19115, ponieważ te informacje tak naprawdę w internecie są i są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dziś udało nam się przekazać wiele cennych informacji. Dowiedzieliście się też niestety, że dużym problemem w Warszawie są wraki, ale też parkowanie chociażby na kopertach dla osób niepełnosprawnych. A ja przypomnę, że dziś moim gościem był pan Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Po drodze. czy Nimbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie moja relacja z ciekawego motoryzacyjnego wydarzenia. Mowa o akcji Wykopki, czyli o motoryzacyjnym zakończeniu sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie odbyło się w Skrzeszewie w powiecie legionowskim. Tym razem starałam się nie tylko wyławiać ciekawe auta, ale też pokusić się o takie podsumowanie kończącego się właśnie sezonu. Zapraszam na moją relację.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
3: Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Wszyscy, właściciele tych pięknych aut, pasjonaci motoryzacji, całe rodziny, wszyscy, którym po prostu na widok starego auta szybciej bije serducho.
1: Są ze mną organizatorzy.
4: Dzień dobry, Izabela Szeląg.
5: Witam, Bartłomiej Basalski.
4: Dzisiejsze wydarzenie jest pod hasłem Wykopki. Mamy piękną jesienną pogodę. Jakie atrakcje? Trochę związane z wykopkami, czyli konkurencje będzie rzucanie ziemniakiem, obieranie ziemniaka, rzucaniem cebulą. Potrawy też staraliśmy się troszeczkę nawiązać do jesiennych, więc większość jest z ziemniaka, z warzyw. A dzisiejsze atrakcje, konkurencje, za chwilę będą licytacje, przepiękne samochody, motocykle, po prostu coś cudownego. Dużo stoisk, które nam towarzyszy i przede wszystkim ludzie.
1: Troszeczkę chciałam o Classic Cars legionowo porozmawiać, przypomnieć przy tej okazji, bo dawno jednak się nie widzieliśmy.
5: Jesteśmy grupą osób, która bardzo lubi te nasze samochodziki klasyczne. Każdy z nas chce ludziom pomagać, chce się spotykać. Co czwartek mamy spotkania w Legionowie. Coraz więcej tych ludzi przyjeżdża. Najważniejsza nasza taka akcja to jest pomoc naszym podopiecznym Fiszor w miejscowości Gaj.
1: Zaprzyjaźniona placówka.
5: Tak. Co roku jesteśmy u nich parę razy. Jakieś tam Dzień Dziecka, Wielkanoc, Boże Narodzenie. To nas po prostu łączy, żeby jechać komuś pomóc i pokazać się.
1: A pani, jakby pani miała podsumować ten sezon, który dziś oficjalnie kończymy. Co udało się zrobić? Gdzie byliście jako grupa albo chociaż częściowo jako grupa?
4: Jako grupa staramy się jeździć na dużo zlotów, które organizują inne grupy, więc tak naprawdę byliśmy od Helu po górę, tam gdzie coś się działo i gdzie mogliśmy być. Przy okazji pozdrowię wszystkie ekipy i wszystkie grupy. Co udało nam się zrobić? Pomagamy Fiszerowi, a między innymi, tak jak tutaj, angażujemy się sami. Poświęcamy czas, pieniądze, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że później z wielką radością możemy tam jechać i przekazać jakieś dary, jakieś rzeczy potrzebne. No i radość, którą możemy tym pensjonariuszom tam dać.
1: Dodajmy, że Classic Cars Legionowo to taka grupa, która zrzesza miłośników motoryzacji w różnym wieku.
5: Najmłodszy Mati będzie miał chyba gdzieś 11-12 lat teraz. Najstarszy, chyba teraz mamy Roberta, koło 70-80, może być nawet.
4: Ale tutaj nie chodzi o wiek, tu chodzi o jednak te pikanie serducha na widok starszego samochodu, modelu, czegokolwiek z PRL, bo są różnie i kobiety, i mężczyźni, i dzieci naprawdę wciągają się w tą naszą pasję.
1: Macie też bardzo różne auta.
5: No, tak jak zawsze, jak we wszystkich grupach. Ja ostatnio znowu sobie dokupiłem następnego Fiata, więc to nie jest pasja, to już jest choroba. Im więcej, tym lepiej, tym fajniej.
4: I tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jest w ekipie ktoś, kto ma jednego klasyka. Przeważnie mamy więcej. Cieszymy się tymi autami, wzajemnie sobie pomagamy przy reparacji i to jest nasza pasja i frajda.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: No i jeszcze jedna rzecz. Jak umrę, to nie sprzedawajcie w tej cenie, w której ja wam mówiłem, że kupiłem.
4: Żyj długo i szczęśliwie, Bartek. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Podczas zakończenia sezonu Classic Cars Legionowo oczywiście nie zabrakło klasycznej polskiej motoryzacji. Stoję przy takim wyjątkowym samochodzie. Najlepiej, jak opowie sam właściciel.
6: Nazywam się Kowalski Wieczysław. Samochód Syrena Polska, 50-letnia. Mówię, coś na starość, coś mi z satysfakcji mieć. I oczywiście kupiłem ją, widziałem ją rano, a u mnie już na podwórku była wieczorem. Odreserowałem ją na tip-top. Błotniki, lakier, blacharka, tapicer, wszystko.
1: A w jakim stanie była, jak pan ją kupował?
6: O Jezu, tylko do naprawy. Można było jeździć, ale lubię coś takiego, jak wygląda oko i uśmiecha się do tego.
1: Zajrzyjmy do środka. Chcę podejrzeć, jak pan ją tutaj odrestaurował, bo z zewnątrz powiedzmy, że to jest biała syrena. 105, tak?
6: Tak, to jest 105 syrenka.
1: A wewnątrz mamy wszystko oryginalne.
6: Tablica rozdzielca, w ogóle jej nie malowałem. Powierzchnię całą lakię zrobiłem. Całą blacharkę powinianego, żeby miałem z błotnikami z całej Polski ściągałem. Robiłem to ogólnie z rok czasu.
1: Widzę, że z tyłu też sporo takich gadżetów związanych z minioną epoką.
6: Wystawiłem, a to gazety bardzo stare, a to pieniążki bardzo stare. Oczywiście do tego musi być piesek. Robi to wrażenie dla oglądających ludzi, także to oglądają. Przede wszystkim jadąc tu w kierunku teraz na ten zlot, chyba nie było kierowcy, żeby trąbno uśmiechnął się, jestem, że jest okej. No, tak jak tutaj wjeżdżam w tym momencie na ten zlot, to naprawdę każdy...
1: No jest oblegana dzisiaj, to prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: Staram się wyłowić z ogromu ciekawych, klasycznych samochodów perełki i przy takiej perełce stoję.
7: Jarek Pogruszewski, to jest Warszawa 203, rocznik 66. To jest pierwszy rok produkcji w ogóle sedana z silnikiem już górnozaworowym. Samochód odrestaurowany no, 15 lat temu, także trzyma się bardzo dobrze.
1: Ja dodam, drodzy słuchacze, że auto jest w takim no, bardzo charakterystycznym, błękitnym kolorze i z daleka je doskonale widać. No i jest naprawdę odszykowane, że robi wrażenie, także wnętrze też w kolorze.
7: Brązowym, tak? A z zewnątrz tak, błękitnie, ale to jest oryginalny kolor, w takim kolorze wychodziły, tak.
1: A jak się stał pan posiadaczem tego cuda?
7: Długa historia. No, kilka lat temu kupiliśmy ją, ale już była odrestaurowana w takim kolorze, tylko po prostu doprowadzona mechanicznie do takiego stanu, jakim jest. No i na razie odpukać jeździ.
1: Tak jak słyszeliśmy na początku, na oficjalnym rozpoczęciu dzisiejszego wydarzenia, zwykle jest tak, no, że miłośnicy klasycznej motoryzacji na jednym aucie nie kończą, więc muszę zapytać o to, czy jeszcze jakieś klasyki w garażu stoją.
7: No, wszystkich mam około ponad 20, także mam trochę.
1: No to trochę opowiedzmy, jak?
7: Są małe Fiaty, jest duży Fiat, jest Żuk, no i motocykle. Też polskie, tak?
1: Jakie?
7: Motocykle to są praktycznie wszystkie, czyli WS-ki, motorowery, SHL-ka, no jakby wymieniać to po kolei. To czy tak zaczęło się parę lat temu, tak? Tak generalnie, no, no i na razie się rozkręca. Zobaczymy, no coś tam jeszcze dobędzie, ale to już tam nieduże ilości.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się do Skrzeszewa, gdzie odbyło się zakończenie sezonu z Classic Cars Legionowo. To takie podsumowanie tego, co działo się w tym roku w Warszawie i w okolicach. Mnóstwo ciekawych samochodów i ciekawych historii, więc wracamy do mojej relacji. Podczas zakończenia sezonu Classic Cars Legionowo spotykam Team Modry Kos.
8: Nazywam się Czarek Dzido i reprezentuję Team Modry Kos. Jeździmy na zloty, jeździmy na rajdy, prowadzimy profil i generalnie lubimy stare samochody, klasyczne samochody, którymi się pasjonujemy, kolekcjonujemy, kilka mamy. Staram się je pokazywać wszystkim, żeby ślad po nich nie zaginął.
1: A dziś przyjechałeś dużym Fiatem.
8: Dużym Fiatem, Fiatem 125P lub FSO 1500, bo to różnie chcą, żeby mówić. Generalnie jest to FSO 1500, 1990 rok, końcówka produkcji, więc jest to już FSO 1500.
1: A pod opieką teamu jakie jeszcze auta są?
8: Poza tym Fiatem, który jest już, że tak powiem, no, jednym z ostatnich naszych kolekcji, mamy jeszcze Poloneza w wersji kombi, małego Fiata i Skodę Forman. To jest Skoda już taka wyprawowa, przygotowana do rajdów, do wyjazdów długodystansowych. Natomiast Fiat, Maluch i Polonez, no to służy nam tutaj do wyjazdów właśnie na zloty i na takie

0: Tegoroczny sezon był bardzo intensywny. W tym roku byliśmy na rajdzie Koguta. To jest taki trzydniowy rajd charytatywny. W tym roku z Oławy do Zamościa. Później byliśmy na bardzo dużej wyprawie, rajdzie na Złombolu. Meta Złombola w tym roku miała miejsce w Maroku. Udało nam się bezawaryjnie dojechać i bezawaryjnie wrócić do Polski właśnie z Kodą Forman. No i do tego jeszcze był we wrześniu niedawno charytatywny rajd Malucha po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam byliśmy maluszkiem. No i do tego zloty, no praktycznie co weekend jest jakiś zlot, co weekend gdzieś jesteśmy i pokazujemy te nasze auta tak, żeby wszyscy mogli je podziwiać, oglądać i pamiętać, że kiedyś taka motoryzacja istniała.
1: Wspominałeś, że dużo jeździcie, no właśnie takie najważniejsze rady dla osób, które chcą naprawdę zacząć podróżować swoimi klasycznymi autami, no bo to też jest wyzwanie, no umówmy się, to nie są nowe samochody. Mimo, że niektóre naprawdę cacuszka i pięknie wyglądają, są pięknie odszykowane, ale jednak, o czym trzeba pamiętać przed wyjazdem?
0: Najważniejsza to jest sprawa techniczna, o przeglądach, o bezpieczeństwie. Sprawny samochód musi być, musimy pamiętać, żeby były oleje, filtry, wszystkie chłodnice, płyny chłodnicze, hamulce, wszystko to musi być na tip-top, sprawdzone przed każdym rajdem, przejrzane tak, żeby do samochodu wsiąść i być pewnym, że ten samochód jest sprawny. A do tego w bagażniku pół samochodu trzeba mieć ze sobą, bo gdyby się coś zepsuło, to większość części trzeba mieć ze sobą.
1: To przypomnij jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie można szukać informacji o tym, co aktualnie robi Team Modry Kos lub gdzie startujecie na przykład.
0: Cały czas można nas śledzić na Facebooku, na profilu Team Modry Kos, na TikToku, na Instagramie, ale głównie na Facebooku. Na Facebooku publikujemy zdjęcia ze zlotów, filmy ze zlotów, rolki, nie tylko naszych samochodów, wszystkich samochodów. Nie ograniczamy naszego profilu tylko do nas i do naszych samochodów. Pokazujemy wszystkie zloty, które są i w naszych okolicach, i w Polsce. Także zachęcamy do obserwowania naszego profilu i przyjeżdżania na zloty.
1: Zakończenie sezonu Classic Cars Legionowo i oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj maluchów. Fiaty 126P mamy tutaj praktycznie w najróżniejszych modelach i kolorach. I różowe, i seledynowe, i czerwone. A ja stoję teraz przy żółtym Fiacie 126P. Tak podglądam z 1976 roku.
2: Przyjechałem z marek Krzysztof Olejniczak. Jest to wersja taka w podwyższonym standardzie. Jest zieloną tapiterką, złote klyny, napisy licencja Fiat, a jeszcze pokażę bardzo ciekawy gadżet, który no, nie wszyscy nawet widzieli, dedykowany do takiego samochodu. Potężna walizka na wyjazdy maluchem, dedykowana do Fiata, specjalnie wyprofilowana, żeby to się mieściło pod siedzeniem. Polski Fiat 126P.
1: No i drodzy słuchacze, powiem wam jeszcze, że samochód też obklejony różnymi nalepkami z różnych wydarzeń, to gdzie pan już nim był?
2: W zasięgu powiedzmy 200-300 kilometrów jeździłem najdalej, natomiast na jakieś większe wyjazdy to mamy trochę też z okresu PRL-u, a większy samochód.
1: Jaki?
2: Warszawa, Trabant i Warburg. Natomiast ten, no tak się kręcimy tutaj z uwagi nawet na obecną cenę benzyny, więc no szalona różnica między Warszawą a tym maluchem. Natomiast maluch jest zachowany w stanie oryginalnym przez 50 lat, nie widział blacharza, jeździ doskonale, spisuje nam się super, także często z niego korzystamy.
1: I tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas zakończenia sezonu z Classic Cars Legionowo w Skrzeszewie, niedaleko Warszawy. Tak jak słyszeliście, mnóstwo ciekawych samochodów, a każde auto to inna ciekawa historia. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkę do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupienia.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.

0: piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Cza, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
3: Oceniam go 10 na 10.
2: Z serwisem od ręki?
3: I to 10 na 10.
2: I 50 różnymi autami do testowania?
3: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
3: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
6: Siemano, siemano, nie ma spania, lecimy z pierwszym afterem w Meloradiu. Gorące numery w tempie, które lubicie, żeby dobre melo nie skończyło się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Mam tu całą, caluteńką szufladę ze skietami z naszej limitowanej edycji, skietami, o które pytają wszyscy, skietami, które wystąpiły na Tomorrowland, skakały na Sunrise Festival, które wydeptały parkiet na koncertach Korolowej Armina. Oj, gdzie one nie były z wami, słuchacze, i z naszymi gwiazdami. Jeżeli chcecie takie, to wyślijcie głosówkę i opowiedzcie, jak wyglądało wasze wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście? Co robiliście? Z kim? No i czy udało się bez przypałów? Opcje wysłania głosówki jak zawsze znajdziecie na meloradio.pl. Wystarczy sobie to wbić na waszych smartfonach. W afterze to wy będziecie decydować, jaki numer zagramy w mocnym finale, ale o tym za chwilę. Teraz odpalamy pierwszy after w Meloradiu, bo kto powiedział, że w niedzielę o 10 nie może być imprezowo?
4: After w Meloradiu. 3, 2, 1, let's go!
6: Think About Us, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Ale najważniejszy jest gość, który to zremiksował, czyli Lucas Estrada. W afterze usłyszycie wasze ulubione imprezowe numery. Nierzadko w mega remiksach. Opoka, siema.

0: Love is gonna save us.
1: Melo. Mocny finał. Ty decydujesz. My gramy. My gramy.
2: Dokładnie tak jest. Wy decydujecie, my gramy, czekamy na wasze głosy w naszych storkach na Instagramie, bo głosujecie, czy dzisiaj nasz pierwszy after zakończymy numerem Show Me Love.

czy może jednak Take Me Away? Wbijajcie na naszego Instagrama i dajcie znać, który numer podoba wam się bardziej. A teraz lecimy dalej z najgorętszymi numerami w Polsce. Four to the Floor, Offenbach i Sir Sailor w Melo Radio.

Underneath the Blue, Mossyman i Joel Creel. Takich numerów możecie spodziewać się w afterze co tydzień. Będziemy was zaskakiwać mocnym klubowym brzmieniem, żeby niedziela brzmiała jak sobota, bo o to w tym wszystkim chodzi. A teraz zapowiedziane nieco wcześniej Four to the Floor. No cóż, komputery czasami tak robią, że wciskasz Enter, a on leci gdzieś w kosmos. Offenbach i Star Sailor dla was. Dajcie znać, jak wczoraj się bawiliście, bo za najlepsze głosówki dzisiaj oddaję nasze skiety z limitowanej edycji. Oczywiście głosówki wy wysyłacie, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach.

Mega sztos ten Offenbach. Panowie zrobili moc, napisali do nas słuchacze. A może Skutera Weekend byście puścili? Kto wie, to od was zależy, czym będziemy kończyć każdy after. Dzisiaj macie dwie opcje do wyboru. Take Me Away albo Show Me Love. Sprawdźcie to na naszym Instagramie. No i głosujcie w naszych storkach. A teraz prawdziwy muzyczny ogień. Shimza i Fire Fire. A więc trochę afrohausów w afterze, w Meloradiu.

0: Hard Bat i David Guetta wzięli te swoje klucze, śrubokręty i taki remix ukręcili. Somebody that I used to know. No nie ma co ukrywać, że dużo lepsze niż w oryginale, panie Gotye, choć pana głos naprawdę brzmi wspaniale. Podglądam, kto prowadzi, jeżeli chodzi o mocny finał. No i Show Me Love na razie na przedzie. Halo, halo, gdzie jest ekipa Take Me Away, Four Strings? Czekamy na wasze głosy, wbijajcie na nasze storki, bo tam cała walka się toczy, a do mocnego finału coraz bliżej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł.

0: Ekstra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Ekstra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Po reklamie.

0: After w Meloradiu. Przedłuż sobie sobotę.
1: No dobra, dobra, cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie znać, jak minęło wam wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście i z kim, i czy udało się szczęśliwie zasnąć, a może jeszcze się nie położyliście. Czekam na wasze głosówki. W zamian już wkrótce oddam nasze melo skiety. Wysyłajcie je wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. A to już I Like It, Alesso i Nate Smith w Afterze w Melo.

0: Jeżeli odlecieliście w kosmos z afterem Meloradia, no to właśnie o to chodziło. Call Me a Spaceman, Hardwell i Mitch Crown. Kto by pomyślał, że ten numer o 10.40 w niedzielę może brzmieć tak znakomicie. No dobra, jak się bawiliście wczoraj? Niektórzy na imprezkach, inni na imieninach, zajadali się pizzą, ale jest i taki głos, proszę.
1: Siemano, ten after to totalny sztos. Ja wczoraj nigdy nie imprezowałem, bo jestem trochę przeziębiony, ale jak słucham dzisiejszej muzy w Meloradiu, to po prostu człowiek od razu robi się zdrowszy na ciele i na duszy. Pozdro.
0: Dzięki za ten głos, tak, dzisiaj nagradzam podlizywanie. To bardzo ważne, więc do ciebie, mordo, lecą dzisiaj nasze skarpety na lewą i prawą nóżkę, żebyś się więcej nie przeziębiał. Bo po co? Jesień może być piękna. Piękne mogą być też kolejne numery, które dla was jeszcze mamy. Przypomnę tylko, że cały czas głosujecie na mocny finał. Dwa numery walczą o to, żeby pojawić się na koniec dzisiejszego afteru w Meloradiu. Show Me Love, Laidback Lugi, Steve Angelo oraz Four Strings z numerem Take Me Away. Głosujecie w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie, bo rywalizacja jest zacięta. Teraz sięgamy po, no, asa z rękawa samego Tiesto. To najnowsza propozycja od niego. Hard to be around. Ten numer pojawił się dopiero przed momentem, w piątek. Dajcie znać, jak wam się podoba i zróbcie głośno, bo to jest mocny. Genialny.

0: Marlon Hofstad, Substar, I Like, Melo.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: Bo to wasz głos jest najważniejszy, to wy decydujecie, którym numerem będziemy kończyć co tydzień w niedzielę after w Melo Radio. Dwóch jegomościów rywalizowało o wasze głosy, dwa wspaniałe numery. Pierwszy z nich to było oczywiście Show Me Love.

0: Za ten numer odpowiada Lightback Logi Steve Angelo. Druga propozycja. Jakże romantycznie brzmiące. Take Me Away od Four Strings. No muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż od początku delikatnie taki mały kroczek przed tym drugim numerem postawił numer.
1: Mocny finał. Tak jak lubisz.
0: Show me love. Tak, zdecydowaliście. Tak kończymy pierwszy after w Melu Radio. Lightback Logi, Steve Angelo. Róbcie głośniej.

0: Show Me Love, Laidback Look, Steve Angelo. To właśnie tym numerem kończymy pierwszy after w Melo Radio. No dobra, to teraz dajcie znać, jak wam się podobało, jak się bawiliście. Czekam na wasze głosówki, wiadomości oczywiście na naszym WhatsAppie. Z afterem wracamy za tydzień, ale w Melo impreza nigdy się nie kończy.
1: A już o 11 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 3%.

0: 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No siemanko, to wjeżdżamy w weekendowe Melo Fly High. Tobi Romeo, to jest pierwszy numer po 11 w Melo Radio. Opoka, siema.

0: On Tonight, Silva Bampa w Melo Radio, to weekendowe Melo. Dajcie znać, jak mija wam to przedpołudnie. Jeśli macie ochotę, ślicie głosówki na naszego WhatsAppa. Melo Radio PL wbijacie na smartfonach i tam wszystko się dzieje. A jak już sobie na meloradio.pl wejdziecie, to chyba żal nie skorzystać z opcji, by przyłączyć się do zabawy Szybka Kasa od Melo Radio, bo jutro ruszamy z kolejną rundą i kolejne stóweczki będą leciały prościutko na wasze konta. Wbijajcie meloradio.pl, warto tam zajrzeć w weekend. Young Leosia i Jonathan z Nocą Aniołów teraz.
1: Jedną na boku 26 lat i żadnego lokum na własność, a w cudzym też nigdy nie było mi ciasno, kotku. Mamy parę strat, jeszcze więcej pokus, lecz ja

0: Happiness is so sad. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. W weekendowym Melo. Niedziela. A brzmi jak środek weekendu, co? No i tak właśnie chcemy, żeby było, żebyście troszkę oderwali się dzisiaj od ziemi i pomyśleli o czymś przyjemnym. Alone. Alan Walker za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary. Pazura.
13: Na dziś albo na nasz koszt.
14: Ta, jasne.
15: O, Delio!
16: Serio?
15: Serio!
16: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.

spokój. Natalia Nykiel, u nas spokoju nie ma. U nas jest głośno, imprezowo przez cały czas. Player meloradio.pl. Tam możecie sobie zagłosować na 30 Meloradia i do tego bardzo gorąco zachęcam, bo to ważne, żebyście mieli wpływ na to, co i jak gramy w Meloradiu. Jesteście dla nas najważniejsi. W piątki 18 oczywiście Pychu prezentuje wam to, jak głosowaliście w 30 na antenie, ale warto również zerknąć do propozycji. Bardzo fajne numery tam są. No i czekają na swoje miejsce w notowaniu. A teraz czas na Eli Oaks. Reasons w weekendowym Melo.

0: Starlight Ranchill w Melo Radio, prawie 12:00, a my już za chwilkę przejmujemy wasze miejsca tam, gdzie jesteście. Niektórzy w pracy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, inni na spacerach i wszędzie tam, gdzie będziecie, pojawił się ten oto gorący numer.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Samo południe na zegarkach. U nas Run, Run, River, David Guetta, A-Lock. No to co, rozkręcamy się powolutku, rozkręcamy się w niedzielę. Opoka, cześć.

Thomas Gray, Heaven w Melo Radio, to weekendowe Melo. Niby za oknami taka jesień, nie najgorsza, prawda? Ta typowa polska złota, bo w ostatnich dniach sporo słońca było i temperatury takie całkiem przyjemne, te drzewka takie żółkniejące. No, ale jednak wieczorami robi się już chłodno. Jak człowiek pomyśli sobie, żeby rozpalić grilla, to dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno ciepła starczy nie tylko dla kiełbasa, ale również dla niego. Dajcie znać, jak spędzacie weekendowe wieczory jesienią. Jakie macie najlepsze patenty na to, by jesienny wieczór, który zapada wcześniej, był po prostu miły. Duke Dumont i I Got You. Teraz czekam na wasze głosówki wiadomości.

0: modelki włodarskiej, każdy twój ruch, no każdy ich ruch jest wyjątkowy. Cudownie śpiewają, wspaniale tańczą, świetnie wyglądają. Miło dziewczyn posłuchać. A za chwilę posłuchacie Dua Lipy, Shauna Paula. Ich numer ma tytuł No Lie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: śmiechu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na dziś albo na nasz koszt.
3: Ta, jasne.
4: O, Delio!
5: Serio?
4: Serio!
5: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: O reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Felicjan, Rain in Ibiza. Czy to możliwe, że tam w ogóle pada? Zadacie pytanie. No kto był ten, wie, że się zdarza. A to nawet były takie zdjęcia w internecie, jak to solidnie Ibizę zalewało w niektórych miejscach. Ale tam deszcz chyba nikomu nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, dobry nastrój, dobry klimat, a tego z pewnością tam nie brakuje. Kto był, niech da znać, jak mu się podobało, może jakieś wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, tylko nie wiedzą, jak zrobić pierwszy krok. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Teraz Axwell i Bon z numerem Whatever Turns You On. Świetny klasyk.

0: Aino Koridacz. Jest wśród was ktoś, kto słyszy to pierwszy raz? No nie chce mi się wierzyć. United Nations, Laura Moore śpiewała w tym numerze, a za chwilkę śpiewać będą kolejni, grać będą kolejni, bo kolejna godzina weekendowego Melo przed nami. My już jesteśmy gotowi. A wy?
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Cześć, Self-Aware to jest pierwszy numer, który gramy dla was. Gramy z naciskiem na gramy, inni gadają, my gramy. Bo tak lubimy najbardziej. Lumix przejmuje antenę. Opoka, cześć.

Neptunika, What If? Co jeśli trafiłoby na wasze konto kilkaset złotych? Ot tak, po prostu. I moglibyście wydać na co chcecie. No właśnie, to pytanie, na co byście te pieniądze wydali? Czy macie jakieś potrzeby, czy czekacie na taki prezent z nieba, który pozwoli po prostu pójść do sklepu, spojrzeć w lewo, w prawo i wziąć to, co wam się spodoba? Czekamy na was, bo szybka kasa właśnie od tego jest, żebyście mogli spełniać swoje zachcianki albo potrzeby, no zależy, kto jak na to patrzy. Meloradio.pl, tam dajecie nam swoje zgłoszenia, a my od jutra w kolejnej rundzie zabawy dzwonimy do was i rozsyłamy pieniądze. King of the Jungle teraz w weekendowym Melo.

0: Joel Corey, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. Ciekawe, kto dzisiaj po raz pierwszy w życiu się zakochał. Czy nasi słuchacze są tam gdzieś, którzy dzisiaj pierwszy raz się zakochali? A może wy, nieco bardziej doświadczeni, pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się z nami wspomnieniami. Czekam na WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Na dziś albo na nasz koszt.
6: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

Stawia Loren, DJ Remo Tymak w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Chcemy, żebyście w nadchodzącym tygodniu obudzili się razem z nami. Raz, drugi, trzeci, piąty, ile się da. Waldek Darłek zaprasza was na pobudkę z samego rana. Ma dla was oczywiście prezenty. Wszystko z naszej limitowanej edycji Melo Merchu. Będzie miał konkursy, będzie miał zabawy. Mamy nadzieję, że to będzie miła pobudka. Skoro o wstawaniu mowa, czytałem o aplikacji, która, uwaga, uwaga, uruchamia alarm, a wyłączyć można go dopiero wtedy, kiedy rozwiąże się jakieś zadanie matematyczne, logiczne, różne. Wszystko po to, by postawić was na równe nogi tak szybko, jak to tylko możliwe. Co sądzicie? Macie? Testowaliście? No to dajcie znać, czy się sprawdza. Alan Walker.

0: This is Love, Will.i.am, Eva Simons. Can you feel the love? W piosence słyszeliśmy. Póki co, szczerze mówiąc, jedyne co ja czuję to chłód. Nie wiem, czy to kwestia klimatyzacji, czy tego, że za oknami już zrobiło się naprawdę jesiennie. No dobrze, ale o 14 potężnie was rozgrzejemy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo wtedy chcę więcej. Fuka i Liwka.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Z weekendem tak jest, że człowiek ciągle chce więcej. Fuka i Liwka Enklawa wjeżdżają do was. Opoka, cześć.
8: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Take It Slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Skoro weekend, to zaglądamy nad morskie oko w okolicach wodogrzmotów Mickiewicza. Wczoraj po południu spłoszyły się dwa konie, Rico i Rubin, i ruszyły pędem przed siebie, niemalże taranując turystów. Ponoć powodem tego lęku było, uwaga, głośne trzaśnięcie drzwi od toalety. Uprasza się więc, by do toalety nad morskim okiem nie wpadać galopem. Avicii, Aloe Black i SOS już teraz Melo.

0: Ewidentnie to jest numer, z którego Lost Frequencies jest dumny. Wystarczy spojrzeć do jego sociali. Paraiso, Mary Froze razem z nim w tym wspaniałym, czarującym numerze po 14 w Meloradiu. A za chwilę Years and Years.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idealnie.

Taki mały jak ja, Kukę 2115 Francis w Melo Radio, tu weekendowa Melo. Dzisiaj spoglądam do kalendarza, tam Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajcie o swoich pupilach. Może coś dobrego na przekąskę dzisiaj warto im dać. Zdrowego, rzecz jasna. Karmimy tak jak trzeba zwierzaki. I nie dokarmiamy chlebem ptaków, na co zwracają uwagę przyrodnicy, bo to nie jest dla nich dobre. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, żeby to przypomnieć. Fly High, jak te ptaki właśnie. Tobi Romeo przed wami.

0: Gold Rehab w Melo Radio, w weekendowym Melo. Konrad już w studiu, siema.
1: Siemanko.
0: Jedno pytanie mam do ciebie.
1: Aż się boję.
0: No byłeś dzisiaj na afterku u nas?
1: Oczywiście, że tak. Zagłosowałem.
0: Na który numer zdrać?
2: Pierwszy.
0: Show me love, okej. Okay. No i ten numer właśnie dzisiaj wygrał. Dzięki w ogóle za dzisiaj. Bawcie się dobrze z Konradem po 15. Przypomnę tylko nieśmiało, że after wróci. Oczywiście za tydzień w niedzielę to już będzie taki stały punkt programu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Opoka strzała.
3: A już o 15 zagramy
1: Reasons.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Wczorajsze dobre melo odespane, pospacerowane, śniadanie zjedzone, no to można grać. Eli Aux, Lawinia na początek 15, za chwilę też Duke Dumont, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

brzmi dobrze i w głośniku w furce i w apce Meloradia. All of my love w Melo na 13 minut po 15. Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Ostatnio jak co roku na Alasce internauci wybierali najbardziej utuczonego niedźwiedzia przed zapadnięciem w sen zimowy. No i w tym roku wygrał backpack, czyli plecak. No jak patrzę na fotki, to faktycznie nieźle utuczony, ale czy wygrał sprawiedliwie, to nie wiem, bo Holly, czyli jego matka, wygrywała w poprzednich latach. Widzicie? Już nawet w konkursie na najgrubszego niedźwiedzia mamy Nepo Baby.

0: No, przy tym numerze zdecydowanie można pokręcić wiaderkami. On Tonight w Melo 25 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro dostali całkowicie za darmo, bez wychodzenia do pracy, 200 na wyciągnięcie ręki? No, za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby je dostać. Zagra nam też Infinity, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie.
6: Oceniam go 10 na 10.
5: Z serwisem od ręki?
6: I to 10 na 10.
5: I 50 różnymi autami do testowania?
6: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki...

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

David Guetta i Commander. Ależ to jest dobry numer. Tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 16. Co byście powiedzieli na 200 jutro do wydania? Na co tylko macie ochotę? No chyba każdy by chciał. No to co, wbijajcie jeszcze raz na meloradio.pl, bo już jutro takie siano możecie u nas zgarnąć. Wystarczy, że napiszecie, na co go potrzebujecie. My jesteśmy otwarci na wasze kreatywne pomysły, więc piszcie już teraz meloradio.pl, a jutro cieszcie się z wygranej. Za to teraz pocieszymy się z tego świetnego kawałka Axwell & Bone i Whatever Turns You On. Za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. To wszystko jeszcze przed 16. Podkręcamy tempo w Melo.

0: No mam nadzieję, że wy też w furtce sobie porobiliście takie tam dam dararam. No bo przy niedzieli to przecież można pośpiewać. Jack Jones i na Rolsen jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i w apce, i w furtce, gdziekolwiek jesteście.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Oj, też będzie można pośpiewać i najlepiej mocno rozkręcić głośniki. Punktualnie o 16 zagra nam Moonlight i Fordo, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Moonlight i Ford to tak, żeby dobrze zacząć 16. Będzie też Minelli, Fast Boy, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To wszystko dla was w przygotowanej przeze mnie plejce.

Liwka i poza tobą nic tak podkręcamy tempo 14 minut po 16 w Melo. A pewien prezes jednego z banków we Włoszech, słuchajcie, dał się nieźle okantować, bo uwaga, przelał oszustom 95 milionów euro. To wszystko po tym, jak dostał wiadomość na WhatsAppie, na później też kilka nagrań przez telefon, które były zrobione AI. Wszystko poszło do Chin, 95 milionów euro. No podejrzewam, jakie słowa tam mogły paść, no chyba, że może na przykład po prostu to.

0: Sexy i Magic, no idealne połączenie na weekend. Tak, podkręcamy tempo w Melo na 28 minut po 16, a za chwilę o mocno nietypowych umiejętnościach pewnego zwierzaka. Zagra nam też Wise i Tom Gregory. Koniecznie zostańcie z Melo, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy! Taniej kupować!
4: A, no to w Media Expert!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skoda.

0: może.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Mona z tej Trips i Dużo Oczy w Melo na 18 minut do 17. A internety, słuchajcie, rozgrzała ona, Weronika, czyli krowa, która żyje w Austrii, która się, uwaga, nauczyła podnosić z ziemi gałęzie i używać ich do drapania trudno dostępnych części ciała. Nawet naukowcy ją, słuchajcie, sprawdzili, potwierdzili, że ona to wszystko robi świadomie, no ale widzicie, aż się naukowcy taką krową podniecili. A jak człowiek leżąc na łóżku jest w stanie kapciem zgasić światło na przykład, albo sięgnąć bez wstawania po coś 3 metry dalej, no to nikt się nie zainteresuje, tak? Jest to i Hard to be Around. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Heaven jeszcze przed 17:00 w Meloradiu. My podkręcamy tempo, jest niedziela, jest przed 17:00, a widzicie, z nami można się poczuć jak na dobrym melo podczas nocy. Chociaż podejrzewam, że niektórzy wciąż mogą być jeszcze w takim stanie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy. Będzie też Podejmij Wyzwanie.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz do...

0: żel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Xylogel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylogel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: 321-321-777. Kto chce podjąć wyzwanie, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Everlasting na Antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej, no to to wyzwanie będzie podejmował Piotrek. Siemanko Piotrek.
1: Siemano, cześć, cześć.
0: Czy ty jesteś gotowy, żeby to wyzwanie podjąć?
1: Tak.
0: No, takie odpowiedzi lubię najbardziej. Powiedz mi, jak u ciebie jest ze słuchem? Dobrze wszystko słyszysz?
1: Lubię słuchać.
0: To za chwilę sprawdzimy, na ile ty sobie z tym poradzisz. Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc ja dla ciebie przygotowałem 3 dźwięki zwierzaków, no i chciałbym, żebyś je rozpoznał. Dlatego pytałem, czy dobrze słyszysz. No to co, gotowy?
1: Dobra, no, gotowy.
0: No to pierwszy przed nami.
1: Standardowo kot.
0: No oczywiście, że tak. No to pierwsze za nami, teraz drugi.
1: To jest ta słynna krowa, co się sama drapie?
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i ostatnie, no tu będzie troszkę trudniej, ale mam nadzieję, że też radę.
1: Polski bocian.
0: Oczywiście, że tak, stary. No ty to chyba często chodzisz do lasu i ze zwierzakami obcujesz.
1: Się.
0: Bo tego bociana to tak można trochę pomylić z odpalającym samochodem na przykład. No ale tak. Wszystko się zgadza. W takim razie skiety od Melo wędrują do ciebie. No i możesz jakiś taki zwierzęcy okrzyk radości wydać na przykład.
1: Nie wiem, jaki to zwierzak, ale...
0: Uznajmy, że fajnie. Jakiś fajny, tak jest. Podejmij

0: Back to Yours Melo, 27 minut po 17, a za chwilę o tym, co tak naprawdę miała robić Bianca Heiser. No, temat cały czas gorący, tak jak i gorąca Doda, która też nam zagra. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

TV Aoki, Dimitri Vegas și Sound of Legend v Melo. A Bianca Heiser znowu rozgrzała internet. Ona mówiła, że w przeszłości była producentką podcastów. No i teraz Michał Marszal powiedział w internetach, co ona tam miała robić. No i powiedział tak: głównie witała gości, żegnała. To też jak trzeba było ustawić światło, bo gość tam miał iść nagrywać, to Bianka siadała i robiła za manekina, żeby oświetleniowiec dograł światło tak, jak należy. No ale nie ma co się śmiać. Na takim manekinie to nie jeden by światło ustawił. Albo co innego.

0: Don't Say Goodbye, to Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Po 18 też oczywiście za dwa moto, żebyście się trochę rozgrzali, no bo tak już da się lekko w powietrzu jesień wyczuć. No i w zdrowiu też.
1: A już o 18 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: A przynajmniej Sandra mi napisała na WhatsAppie Melo, że jakieś przeziębienie ją złapało. Dla wszystkich zagramy Karnawał punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com. Bell.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzułowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max. Conta dla Ciebie.

0: Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Nada się i do odrabiania lekcji, i do niedzielnego sprzątania. Karnawał otwiera nam 18 w Melo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Fly High, Tobi Romeo, to Melo Radio, to 14 minut po 18. Te polskie dania zostały najgorzej ocenione w światowym rankingu. Taki opublikowano z właśnie najgorszym polskim jedzeniem. Na pierwszym miejscu jest rzymlok, na drugim czernina, a na trzecim kiełbasa parówkowa. No ale w pierwszej 15 też na przykład kutia, kluski z makiem, czy chociażby zupa truskawkowa. No ale nie ma co się obrażać, no każdy ma prawo do swojej oceny, a że nie każdy ma gust, inna sprawa.

0: One lubią każdy ruch, a my bardzo lubimy je. Modelki i każdy twój ruch razem z Włodarskim. 26 minut po 18 w Melo. U nas za chwilę Prayer in C. Będzie również Offenbach. Warto zostać z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Melo to twój

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Lonely Days, Rimadi, Emmanuel w Melo. Ledwo jedne za nami, ale niektórym już się marzy o tym, żeby sobie trochę podpoczywać. A gdzie najlepiej podpoczywać i gdzie najlepiej się wyspać? No, przeglądam internety i okazuje się, że tak, na pierwszym miejscu jest Reykjavik, na drugim Sztokholm, a na trzecim Göteborg. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do spanka, tam jest cicho, przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie zobaczyłem, ile chleb w Reykjaviku kosztuje. No, od 16 do 21 zł. Natomiast jeśli chodzi o noc, to od 500 do 1200. No to ja się nie dziwię, że tam się przyjemnie śpi. Co tam robić innego przy tych cenach? To Kashmir i Bonfire w Melo.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Dancehall track, Robert M. i Nico. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo. A po 19 powiem wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć przy poniedziałku 200.
1: A już o 19 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bond punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
13: Na dziś albo na nasz koszt.
14: Ta, jasne.
15: O, Delio!
14: Serio?
15: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnij.

0: 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Inni jeszcze gadają, a u nas już granie. To jest właśnie Melo Radio. Axwell i Bon na dobre wejście w 19:00. Za chwilę United Nations. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Take It Slow w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 19. Co byście powiedzieli na dodatkowe 200 zł, na jakieś tam drobne wydatki, na waciki się mówi, no albo po prostu na jakieś przyjemności jesienne? No to jutro będzie taka szansa, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. No i jutro możemy doładować wasze budżety o dodatkowe 200 zł. Piszcie, na co takiej kasy potrzebujecie, na meloradio.pl już teraz. Już teraz też Avicii i Wake Me Up. Tak podkręcamy tempo, u nas za chwilę All of My Love, będzie również Fire Fire.

0: No palce same chodzą na kierownicy. Wasted w Melo, tak podkręcamy tempo. To już 26 minut po 19. Co byście powiedzieli na to, żeby AI ustalało ceny? No, są już takie miejsca na świecie, gdzie to się dzieje. O tym za chwilę też Junotas u nas. Bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: to jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
1: Oceniam go 10 na 10.
0: Z serwisem od ręki?
1: I to 10 na 10.
0: I 50 różnymi autami do testowania?
1: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
0: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
1: Zapraszam, Kuba Przygoński.
0: Otwarcie 10 października.
1: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
2: Po reklamie.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Cleo w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, jeszcze 19 minut do 20, a tymczasem przeglądam internety, no i okazuje się, że słuchajcie, za granicą w restauracjach w USA, w tych takich lokalach ze złotymi łukami, zdecydowali się wprowadzić nowe rozwiązanie, a mianowicie ustalanie cen na podstawie AI. No i tak na przykład w jednych miejscach za hamburgera się płaci mniej, w innych więcej, no niektórzy się burzą, dobrze, że cen paliw nam tak jeszcze nie ustalają. Dopiero by portfele płakały. Let Me Forget You to już teraz przed nami. Za chwilę u nas Florida. Tak podkręcamy tempo. To Melo Radio i weekendowe Melo.

Aleksandro Stany i Mistrz Saxo Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20, a po 20 u nas też oczywiście mnóstwo dobrej muzy, więc koniecznie zostańcie, a ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Katowiczu. Weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty będziesz do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,